0: Rolls Orchestra już nie śpi, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje już nie śpi, Słoneczna Brygada zaczyna dzień od oglądania karnych w meczu Holandia-Maroko. I co? I
1: kto?
0: Powiemy tak. Holandia żąda reasumpcji. A szczegóły za chwilę. Witamy gorąco. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
2: Tomek Dorkiewicz.
0: Na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze powiedzmy, że mamy dzisiaj 30 i ostatni dzień czerwca i to jest wtorek, a zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Wieczorny pożar w pociągu na Podkarpaciu, ewakuowano około 250 pasażerów. Przez upały także i dziś mogą być utrudnienia na kolei. Koniec spekulacji. Robert Lewandowski oficjalnie w Chicago Fire. Wieczorem strażacy ugasili pożar, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów - Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem maszynista. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać wczoraj ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii, które spowodowały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą się liczyć z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
4: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ale w Polsce nie tylko upały, także burze. Nawałnice przeszły m.in. przez Opolszczyznę. Strażacy dużo pracy mieli głównie w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim. W Balcerzowicach na przykład wiatr zerwał plandekę z dachu budynku uszkodzonego podczas majowego tornada. W Michałkowicach z kolei przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. Stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski, napisał klub w internecie. Chicago Fire chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół. Zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Za oceanem lepiej zarabia tylko Leo Messi. I jeszcze najświeższe informacje z boisk Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Holandia jedzie do domu. Przegrała z Maroko po serii rzutów karnych. Podobny los spotkał Niemców, którzy także po karnych przegrali z Paragwajem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
5: Złote przeboje w drodze.
7: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno aut powoli będzie przybywać. Spokojnie jedziemy teraz w kierunku Cisnej i Majdan, w kierunku Ustrzyków Górnych, Smolnik. Droga też nie powinna sprawiać nam problemu. W Lesku za to już niedługo na Kościuszki na pewno trzeba będzie spodziewać się większego ruchu.
6: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Kolejny ciepły dzień zapowiada nam się dzisiaj w Bieszczadach. Od rana mamy około 22 stopni, później w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 30, ale po południu ma jeszcze spaść do około 28. Ma być na niebie też więcej chmur. No co prawda synoptycy żadnych opadów nie prognozują i to słońce wciąż będzie się przewijać, ale ma być trochę spokojniej niż ostatnio. Wiatr do tego będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i oznajmiamy, że po szóstej będzie coś dla tych, którzy w wakacje spotkali już syrenę i czują, że musi być kosmiczny podryw.
3: Po szóstej będziemy też wspominać kosmicznie fajne pierwsze wakacje bez rodziców. To jest wasza Słoneczna Brygada, która was budzi we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po szóstej gramy na to, jak na lato gra Snap.

0: 10 minut po godzinie 6, to jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. Dzisiaj mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Odpływamy w marzeniach gdzieś daleko, daleko od roboty, prawda? A co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: 43 lata temu z taśmy zjechała ostatnia syrenka. Łącznie wyprodukowano ponad 500 000 sztuk tego wozu.
2: Piękne.
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Asteroid.
2: Tak, gdybyście potrzebowali takiego kosmicznego tekstu na wakacyjny podryw, to służymy pomocą. Uwaga, tak się mówi: jesteś moją asteroidą, bo odkąd cię spotkałem, kręcę się tylko wokół ciebie.
1: Ależ to był tekst.
0: Tak. Bolało, jak spadałaś z nieba. Bolało.
1: Nie, już przestańcie,
0: dobra,
1: panowie.
0: Dobra, dość tych suparów, dobrze.
1: Rozsadzam was dzisiaj, już, naprawdę.
0: Dobrze, to my już grzeczni będziemy i pytamy, jak państwo słuchacze, kochani, mają się w pierwszy wtorek wakacji, już na urlopie, to dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie pod 22444 i 30. Czekamy na was, no i gramy Toto, Rosena jest 11 minut po godzinie 6.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, fani Sandry. Sandra już w lipcu zaśpiewa na żywo w Polsce, w Warszawie, a informacja z ostatniej chwili jest taka, że lipiec będzie już jutro. Dzisiaj ostatni dzień czerwca, dzień 30, dzień czerwca, wtorkowy poranek, radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 po 6.
1: No i mamy też informację, że w lipcu czeka nas kolejna fala upałów. Będziemy chłodzili, jak będziemy mogli, ale wcześniej, za kilka minut zagramy gorący kawałek Dire Straits. Nazywa się Sultani Swingu. Piosenka powstała po wizycie w podrzędnym pubie. My wam życzymy udanych wizyt w nadmorskich smażalniach. To my, Słoneczna Brygada. Witamy.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: przyjemne poranne di-da-di-da-di zaserwowała nam Maria Montel w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 28 minut. Siódma i mamy dzisiaj dzień asteroid. Uważajcie, gdzie parkujecie. I też od rana pytamy, czy jest wokół fajna atmosferka. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Kasia z Lwówka Śląskiego. No, pierwszy wtorek wakacji świętuje swoimi urodzinami z radiem Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No, ale my też coś serdecznego mamy dla Kasi.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Od serca do serca.
0: No i uściski i całusy poranne od słonecznej brygady radia Złote Przeboje poleciały do Kasi. Cudowności, wszystkiego dobrego. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Gdyby ktoś tam coś jeszcze świętował, chętnie się przyłączymy. A teraz w radiu Złote Przeboje Limal, gdyż gramy na to jak na lato. Neverending Story, 3 minuty po 6:30.

0: łezka się wokół zakręciła na wspomnienie wakacji przy tym kawałku spędzanych. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje zaśpiewał oraz jego słynny pieprzyk na policzku. Za 20 minut będzie godzina 7.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada przebiera najlepsze z najlepszych Złote Przeboje na wakacje, żeby były w sam raz. Za chwilę Van Halen, za chwilę Michael Jackson, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Powoli coraz więcej aut widać już na głównych drogach w naszym regionie, ale nie ma jeszcze większych utrudnień i jedziemy raczej sprawnie. Trasa nie powinna zająć nam więcej czasu w kierunku Strzyków Górnych. W stronę Cisneń i Majdan też jedziemy sprawnie, ale za to w Sanoku na Mickiewicza i Lipińskiego aut będzie przybywać.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato, mamy wtorek, to już jest drugi albo czwarty, zależy jak liczyć dzień wakacji. I my chcemy sobie powspominać pierwsze wakacje bez rodziców, bo ja pamiętam, że sam musiałem na tych wakacjach sobie gotować, dlatego szybko się skończyły, szybko wróciłem do domu.
2: Moje wakacje nieco dłużej trwały, ale pewnie tylko dlatego, że na polu namiotowym jedliśmy głównie chleb z keczupem.
1: Znowu kulinaria.
3: Tak, a ja w czasie rejsu po wielkich jeziorach nauczyłem się gotować ziemniaki. Na samych ziemniakach dało się długo żeglować.
1: Można, naprawdę.
3: Tak, no. Tak, a państwo, słuchacze, kochani, co pamiętają z pierwszych wakacji bez rodziców? 22 44 30 albo poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć właśnie w radiu, przy ludziach o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najlepszą historię wyślemy wam złotą kawę porannego programu Słonecznej Brygady. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: lat 80. i młodziutka Kylie Minogue, I Should Be So Lucky w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kylie Minogue z Australii w Sydney. Dzisiaj sprawdziliśmy przed chwilą w biurze meteo maksymalnie plus 18 i deszcz. Środek zimy, kangury nawet nie podskakują, smutno ogony pozwieszane. A my za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Jedna wiadomość może nas kosztować sporo pieniędzy.
0: Co?
1: Poczta Polska wydała właśnie ostrzeżenie przed nową falą oszustw. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, dalej masz.
6: Reklama. 30 dzień czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu to wtorek, no i punktualnie godzina 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
7: Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora warszawskiego Szpitala Południowego. Śledztwo nabiera tempa. Poczta Polska ostrzega przed nową falą oszustw SMS-owych. Kontrole obozów w całej Polsce. Strażacy sprawdzają przygotowanie na ekstremalną pogodę. To był niemal 10-godzinny maraton pytań i na każde padły odpowiedzi. Prokuratura przesłuchała świadka Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora ze Szpitala Południowego, który twierdzi, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że przesłuchanie było na tyle cenne, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
8: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
7: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Strona irańska z kolei zaprzecza, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Strażacy kontrolują obozy młodzieżowe, to w związku z falą upałów i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
9: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
7: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem przegrali w ten sam sposób, remisując 1-1 i odpadając po rzutach karnych. Z kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1. Ogromny pech Mai Kwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Mananczają Savan Kiao z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę, mecz dograła, ale walki już nie podjęła. Odpadły także nasze Magdy Linet z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Dalej gra za to Hubert Hurkacz, bo pokonał Norwega Kaspera Ruda.
10: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Złote przeboje w drodze.
13: Na głównych drogach nie ma większych utrudnień i jedziemy sprawnie, ale w większych miejscowościach na niektórych drogach widać już zbliżające się wielkimi krokami godziny szczytu. Przede wszystkim w Sanoku tłoczno będzie na Mickiewicza, Lipińskiego czy na ulicy Podgórze. W Lesku za to tłoczno jest na Kościuszki, a w Zagórzu można spędzić kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej.
10: Pogoda w Bieszczadach.
13: Trochę chmur i trochę słońca mamy od samego rana na niebie w Bieszczadach. W ciągu dnia tych chmur ma być trochę więcej, więc mamy krótką przerwę od słońca. Synoptycy jednak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów i temperatura zajdzie wysoko. Mamy teraz około 24 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 30. Wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie utrzyma się w normie.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
6: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jakie miejsce w stworzeniu świata i jego długiej i pięknej historii mają Chińczycy.
14: Tak, po siódmej też wyślemy kogoś z Was na pyszną i taneczną imprezę pełną piosenek Abby, którą organizuje w Łodzi Agustin Egurola. Chcecie zagrać zaproszenia, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl. 5 minut po godzinie siódmej, wtorek, ale wakacyjny wtorek. Jest dobrze i jest Bee Gees, Tragedy.

0: Majki, jego mechanicy, czyli wystąpili u nas fachowcy od naprawiania nastroju, proszę Państwa. Gramy na to jak na lato, to jest radio Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 7. No ale tak, my tu gadu gadu, a tymczasem Chińczycy już w pracy, już produkują. Tak. Już pracują, tak. Już pakują, już produkują. No tak. Posłuchajcie tych danych tylko.
1: Ponad 50% światowej produkcji smartfonów i komputerów to Chiny. Mhm. Ponad połowa globalnej produkcji stali, a także cementu, aluminium, nawozów sztucznych to też Chiny. Chiny to też największy producent ryżu i pszenicy, a także zbóż, warzyw, owoców, bawełny, wieprzowiny. No i tak można by jeszcze długo wymieniać.
2: Krótko mówiąc, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem cała reszta powstała w Chinach. A teraz będzie przebój, który powstał w fabryce naprawdę solidnych przebojów, gdyż tytuł tego przeboju to Solid as a Rock, czyli solidny jak skała. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 po 7.

0: gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje gra zespół OMD, a już 24 sierpnia grupa zagra koncert na świeżym powietrzu w Warszawie. Fani już z pewnością ściskają bilety. 20 po 7.
1: A za 10 minut kolejny finał zabawy, w której do wygrania są bilety na wielki taneczny show z piosenkami Abby, na który zaprasza do Łodzi Agustin Egurola. Chcecie tam być 11 lipca? Chcecie poszaleć? No to najpierw wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl. Czekamy na was.
2: Radio Złote Przeboje.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu

0: formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.

Cześć, tu Agustin Egurola. Jeżeli chcesz poszaleć ze mną na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi, to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoś się do gry o zaproszenia.

0: bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: W tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, żeby wygrać bilety, wygrać taki złoty bilet podwójny na to wydarzenie, musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl. Tak też uczynił słuchacz Michał z Brwinowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michale drogi, w studiu leży złoty bilet i to podwójny na ABBA Night Dinner and Show. Fajna nazwa, prawda? Trochę długa, ale fajna.
2: Tak.
1: Ale żeby go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru Agustin Egurola. Jesteś gotowy?
3: Jestem gotowy.
2: Słuchacz Michał gotowy, Agustin Egurola gotowy, to poprosimy o pytanie.
4: Ilu członków liczy zespół ABBA? 4 czy 14?
3: No, 4 chyba.
2: Sprawdźmy.
1: Chyba.
4: Dobrze, sprawdźmy. Wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
1: No, brawo! Brawo! Masz podwójne zaproszenie do Manuarte. Zaproszenie od Agustina Egurola oraz wręczamy ci też kubek Radia Złote Przeboje i życzymy doskonałej zabawy na ABBA Night Dinner and Show. No i powiedz jeszcze, którą piosenkę ABBA lubisz najbardziej, bo to nam napisałeś na stronie złoteprzeboje.pl.
3: No ze względu na moją małżonkę, no to Dancing Queen.
2: No i dlatego właśnie zagramy za chwilę Gimme, no Gimme, Gimme. Nie, żartujemy. Zagramy Dancing Queen. Oczywiście, ściskamy, wysyłamy bilety do Michała. A jeśli podobnie tak jak właśnie Michał, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, bo Michał z małżonką się wybierze i wy się też wybierzcie i zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ten rok jest wyjątkowy dla fanów zespołu Phil. Obchodzi zespół swoje 20-lecie i z tej okazji są w trasie koncertowej pod hasłem 20 lat Phil i przyjaciele. Trasa obejmuje największe hale koncertowe w Polsce, a wśród tych przyjaciół wspomnianych Lambery, Julia Żugaj, a nawet zespół pieśni i tańca Śląsk.
1: Pięknie. To kochani, tego nie można przegapić. Tak a propos, my przyfilujemy już za chwilę, jak tam sytuacja na drogach o poranku, czy długie korki w kierunku pracy. No, a później pojawią się elektryczne gitary, przewróciło się, niech leży i dobrze, przy takiej pogodzie piosenka idealna.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
3: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: O tej porze trzeba się już spodziewać nieco większego ruchu na drogach, zwłaszcza prowadzących w okolice Leska i Zagórza. Tam może być już nieco większy tłok. W Lesku przede wszystkim na Kościuszki, a w Zagórzu na Fabrycznej i Mostowej. Podobnie sytuacja wygląda teraz przy Ustrzykach Dolnych, a także w okolicach Dołżycy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Wspominamy dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Pierwsze wakacje bez rodziców. Gdzie i co robiliście? Pamiętacie i nie wstydzicie się, kochani? No to zadzwońcie i opowiedzcie. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No moje wakacje pierwsze bez rodziców to był obóz wędrowny w górach, w Gorcach. Kończyło się ucieczką przed nawałnicą i burzą.
3: No, a gdyby na miejscu była matka, to by osłoniła przed piorunami. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć na falach radiowych o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najciekawszą, najmocniejszą historię wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Heaven and Hell, CC Catch w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W latach 80. wasi poranni prowadzący tańczyli na wakacyjnych dyskotekach do tego przeboju. Tylko nie mówcie nikomu, bo się będą z nas śmiać. A teraz za 4:08 trzymajcie się za aorty, zaglądamy na korty.
1: Najważniejszy turniej na trawie startuje na dobre dla Igi Świątek, bo dzisiaj pierwszy mecz, no i początek obrony tytułu. Więcej o tym, co na Wimbledonie, w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Reklama.
6: Mamy godzinę 8, 30 czerwca, wtorek w kalendarzu, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Przedstawi je Iwona Barańska.
7: Po fali upałów przyszły gwałtowne burze, strażacy mieli sporo pracy. Dwóch kolarzy nie dojechało do mety, prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii pod Warszawą. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu na Wimbledonie. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów burze przeszły przez Polskę. Gryfino na Pomorzu Zachodnim na przykład po potężnej nawałnicy zamieniło się w wielkie jezioro. Sporo pracy mieli strażacy także na Śląsku. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew, zerwanych lub uszkodzonych dachów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym mężczyzna, w którego uderzył piorun. Kilkadziesiąt interwencji strażaków było także w Lubuskiem. Dziś też burzowo. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla mieszkańców województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a także małopolskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros z prokuratury.
8: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
7: Jak mówił dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny etap, dziewiąty, imprezy jest zaplanowany na sierpień w Osowie koło Wołomina. Toprowcy ewakuowali śmigłowcem 8 młodych osób, które utknęły na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. To sportowcy z Bydgoszczy. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Trener prawdopodobnie zostawił ich w górach. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Choć prowadziła już stajką, miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała go. Z turnieju odpadły także Magdalinet i Magdalena French. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Iga Świątek rozpocznie dziś obronę tytułu w Wimbledonie. O godzinie 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Większego ruchu możemy spodziewać się teraz jadąc w okolice Cisnej. Nieco tłoczniej będzie też bliżej Leska, zwłaszcza na Kościuszki i Mickiewicza. W Sanoku mocno oblegana jest Lipińskiego, Lwowska czy Mickiewicza. Przed Zagórzem można utknąć na kilka dodatkowych minut na Piłsudskiego i Bieszczadzkiej i nie lepiej wygląda sytuacja w Ustrzykach Dolnych. Tam też jedzie się teraz nieco wolniej.
5: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Pogoda w Bieszczadach.
9: Coraz więcej chmur zaczyna pojawiać się na niebie w Bieszczadach. Wygląda na to, że będzie ich całkiem sporo w ciągu dnia. Co prawda, nawet jeżeli przysłonią nam one całe niebo, to synoptycy i tak nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów, a na termometrach już teraz mamy 27 stopni, więc jest zdecydowanie ciepło. Możemy spodziewać się 30, ale koło południa znowu ta temperatura spadnie do 28. Niby nieduża różnica, ale przy takich upałach zawsze coś.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Dzień dobry, po ósmej powiemy wam, kiedy odpuszczą upały i czego będzie nam wtedy naprawdę szkoda.
0: Po ósmej dowiecie się też, dokąd za chlebem wyjeżdżają Anglicy i dlaczego do Polski. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu czerwca, 4 minuty po godzinie ósmej i gramy na to jak na lato, czyli Vaya con Dios.

0: Dziewczyny chcą się bawić, Cindy Lauper donosiła, ale nie dodała, że w taki upał to jednak trochę męczące zajęcie. Oj, jest tak. 11 minut po godzinie 8, a teraz uwaga, marodzący, narzekający i ojczący, oj, tak jak ja, na te upały. I ojczący. Słoneczna brygada radia Złote Przeboje przybywa z odsieczą.
1: Z naszego biura meteo dowiadujemy się, że im bliżej weekendu, tym upały będą odpuszczać, no i temperatura spadnie poniżej 30.
2: Tak, powtórzmy, bo to jest pocieszająca wiadomość. Upał spadnie poniżej 30, tak. Ale my już nie. Za to teraz optymistycznie nastrajające dźwięki i to dźwięki 42-letnie, nie dacie wiary. Cool and the Gang, przebój pod tytułem Fresh w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. We wtorkowy poranek, 12 po 8.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, zespół Czerwone Gitary, którego frontmanem był Krzysztof Klęczon, a potem przez wiele, wiele lat Seweryn Krajewski, obecnie na emeryturze. Pan Seweryn, ulubionym zajęciem jego jest przesiadywanie nad basenem w hawajskiej koszuli z ukulele w dłoni.
1: Szanujemy, cenimy, absolutnie. Ukulele to jest taki instrument szarpany z gatunku instrumentów wakacyjnych,
0: przypominamy. Mocno wakacyjnych,
1: tak. I za jakieś 10 minut mniej więcej sprawdzimy ostatni raz, jak wyglądały wasze pierwsze wakacje bez rodziców. I za najmocniejszą opowieść wyślemy wam poranną kawę z prowadzącymi na opakowaniu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon.

0: Jaja schowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Biedronka. Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, what is going on here? Czasem warto zaprosić sąsiadów. Join us. Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty.

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Więcej aut będzie teraz w okolicach Ustrzyków Dolnych, Oszlanicy czy bliżej Zagórza. W Sanoku mocno oblegane są Lipińskiego, Lwowska, Mickiewicza, a także Staszica, Królowej, Bony i Traugutta. W Lesku kilka minut więcej spędzimy jadąc Kościuszki, Słowackiego czy Unii Brzeskiej, a w Rymanowie tłoczno będzie za to na Grunwaldzkiej.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Gramy na to, jak na lato. One Night in Bangkok, Murray Head w Radiu Złote Przeboje za 10 minut 9. No a w porannym programie naszym wystąpi teraz Brytyjczyk szukający dobrej pracy i nie tylko, co ciekawe, szukający w Polsce.
1: Pamiętacie, jak jeździliśmy do UK, do Wielkiej Brytanii za pracą, za zarobkiem? Otóż już nie jeździmy. Nie jeździmy, teraz ruch odbywa się w drugą stronę, czyli Brytyjczycy migrują do Polski. Ich liczba u nas wzrosła trzykrotnie. Brytyjczycy najbardziej w Polsce cenią sobie podatki, edukację i służbę zdrowia.
2: No ja nie jestem fanem ani naszych podatków, ani służby zdrowia, ale mam w domu wolne miejsce na zmywak. Taki żart. Ulubione zdanie Anglików w Polsce. Jeszcze powiedzmy, I will polish my Polish, kochani. Olivia i John teraz w zgodnym duecie. Gramy na to jak na lato w radiu. Złote przeboje. Za 9 minut będzie godzina 9.

0: Chris Isaak gra i śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 5 minut niespełna zostało do 9. Zrobiło nam się miło, zrobiło nam się wakacyjnie. No, a jak jest miło, to wiadomo, że coś grzbotnie.
1: No tak, upała, chwilę później gwałtowne burze. No, synoptycy mówią, że taki pogodowy scenariusz może powtarzać się przez całe lato. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut o 9:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 30 dzień czerwca, jest punktualnie godzina 9, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Afrykański żar i gwałtowne burze. Tego lata czeka nas właśnie taki scenariusz. Zarobki lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrem zdrowia. Ruszyły wakacyjne kontrole autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Po fali upałów gwałtowne burze, załamanie pogody już odczuwają mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Od czwartku upał nieco odpuści, ale wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
9: A jeszcze dziś gorące powietrze wpłynie na kolej. Wczoraj prawie 130 pociągów różnych przewoźników nie wyjechało w trasę. Na dziś PKP Intercity już odwołało 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby. Jak poinformowała policja, od początku czerwca liczba ofiar utonięć wzrosła już do 61. Funkcjonariusze przypominają, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowanie się do poleceń ratowników oraz unikanie wchodzenia do wody po alkoholu.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Zarobki i czas pracy lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i minister zdrowia. Jak zapowiadał w ubiegłym tygodniu Donald Tusk, ma to być poważna rozmowa w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
11: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
9: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albirocha pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Identycznie ułożył się mecz Maroka i Holandii, a dalej grają Lwy Atlasu. Z kolei Brazylia pokonała Japonię 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii swojej kadry, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub.
12: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Pogoda.
9: 21-23 stopnie, takie przyjemne temperatury dzisiaj na wybrzeżu. 26-27 wzdłuż zachodniej granicy. No a w pozostałych regionach nadal upalnie. 31 będzie w Warszawie, 32 w Krakowie, 35 w Rzeszowie i Lublinie. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, ale też pojawią się burze, lokalnie z gradem.
1: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
3: Ha, to my. Szczęśliwi czasu nie liczą, więc tym, którzy już zaczęli pierwszy turnus, nie mówimy, że dzisiaj mamy już drugi dzień tygodnia.
8: Który jest też pierwszym wtorkiem wakacji. Tak. Z bardzo wielu, które nas czekają. I przypominamy, że ten się śmieje z innych, kto na urlop jedzie pod koniec wakacji. Tak, to my. Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje. Tarzan Boy, Baltimora teraz 4 po 9.

0: Tak jak Joe Cocker zagrał lepiej piosenkę Beatlesów od Beatlesów, tak jak Whitney Houston zaśpiewała lepiej Always, Always Love You od Dolly Parton, tak zdecydowanie cover Roberta Palmera jest lepszy niż oryginał Boba Dylana, chociaż pewnie są tacy, co by się nie zgodzili. Możemy podyskutować. Po prostu nam I'll Be Your Baby Tonight w wykonaniu pana Roberta kojarzy się z plażą, z wakacjami, z hawajską koszulą.
1: No, nie? No jasne. Jest 11 minut po 9. To my, Słoneczna Brygada w radiu Złote Przeboje, no najchętniej z jakimś kocykiem, może być nawet bez parawanu, rozburzylibyśmy się na plaży. A przed nami, proszę państwa, Urszula, która szykuje się już do szafirowej trasy. W przyszłym roku będzie świętowała 45 lat na scenie i z tej okazji na scenie się zamelduje oczywiście. Szczegóły w internecie, ale przede wszystkim u nas w radiu Złote Przeboje, bo my Urszulę kochamy. A skoro jest okazja, to teraz za twoje zdrowie mała. Zagramy.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt. Reklama.

0: Tak. Proszę Państwa, formacja nieżywych schabów. Dlaczego nieżywych? Gdyż jest lato, są wysokie temperatury, to nie jest czas klepania schabowych, dlatego zawieszamy klepanie schabowych na czas wakacyjny. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 27 po 9. Raczej kokosy, ale nie zarabiamy, no tylko tak. W wakacje wydajemy. Niestety.
1: A teraz będzie...
0: powodzenia życzymy, tak i tyle.
1: A teraz będzie duet, który jakiś czas temu zagrał, maleńki koncert zagrali z okazji odsłonięcia ich gwiazdy na chodniku. Niestety to nie było w Międzyzdrojach, tylko w Cleveland. Rock and Roll Hall of Fame, tak się nazywa ta Aleja Sław. W Cleveland w stanie na H, czyli Ohio. A mowa o duecie Eurythmics, który już teraz gra Sweet Dreams w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Z 27 po 9.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: No dobre tempo, dobre, tak sobie myślę. Nie należy się śpieszyć w wakacje, żeby za szybko nie minęły. Informujemy w pierwszy wtorek wakacji. Richard Marks, Right Here Waiting, a to my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Powrócimy jutro.
1: Powrócimy w składzie pełnym. Brygadziści, Słoneczni, to my, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Dziękujemy, a od teraz z wami Gosia Kościelniak.
2: Jaka piękna sielanka, jak pięknie i nieśpiesznie fale owy obrzeg się rozbijają delikatnie. Za 13 minut będzie godzina 10. Dzień dobry, no to co? Niedługo zaczniemy już tak pełną gębą, że tak powiem, przed południe. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Za 3 minuty 10, a w Radiu Złote Przeboje dokładnie za 3 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Bieszczad.
8: Natalia Dobrowolska. Wójt gminy Lutowiska domaga się pilnej decyzji w sprawie odstrzału niedźwiedzia brunatnego. Zwierzę regularnie pojawia się w pobliżu domów i nie reaguje na próby płoszenia. Podczas jednego z ostatnich zdarzeń mieszkaniec, uciekając przed niedźwiedziem, odniósł obrażenia. Zaczęły się za to już wakacje. Dla wielu studentów oznaczają nie tylko odpoczynek, ale też sezonową pracę. To, ile pieniędzy trafi na konto i czy zatrudnienie będzie objęte składkami ZUS, zależy od rodzaju podpisanej umowy. O zasadach przypomina Wojciech Dylong z ZUS-u.
9: W przypadku umowy o pracę, status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.
8: No ale studenci do 26 roku życia zatrudnieni na umowę, zlecenie, co do zasady nie płacą składek. Wakacje to też odpoczynek nad wodą, ale po tragicznym weekendzie, podczas którego w Polsce utonęło 17 osób, w tym na Podkarpaciu, ratownicy Wopry apelują o rozwagę. Przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
8: Sporo słońca mamy jeszcze w Bieszczadach. Wygląda jednak na to, że popołudnie zapowiada się zdecydowanie bardziej pochmurne. Niewykluczone będą też niewielkie opady deszczu koło 17. Na termometrach mamy teraz około 26 stopni. Możemy spodziewać się 30, no ale po 15 temperatura ma spaść do około 22, więc wygląda na to, że mamy przerwę od upałów. Wiatr będzie przy tym nieznaczny i ciśnienie w normie.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
6: No to zaczynamy w Radiu Złote Przeboje wtorkowe przedpołudnie już oficjalnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. 2 minuty po godzinie 10. Dzisiaj dużo, dużo największych przebojów lat 80. i 90. już tak wakacyjnie, letnio. No nie muszę mówić, że tak ku rozgrzaniu, bo jest bardzo gorąco. No to w takim razie, żeby było...

Brzoski Beat w Radiu Złote Przeboje, przed nami Céline Dion, a pomiędzy nimi poinformuję, a może przypomnę, że dzisiaj jest dzień niepewnego wielkiego żarłoka, który równocześnie jest leciutki jak motyl, no bo to dzień kapustnika, motylka, bylinka kapustnika. Dorosły motyl żyje zazwyczaj bardzo krótko, bo od zaledwie kilku dni do maksymalnie 3 tygodni. Ma skrzydła, które wykorzystuje jako panele słoneczne, bo kapustnik używa swoich skrzydeł do termoregulacji. Rozkłada je szeroko, żeby ogrzać ciało przed lotem. No i dorosłe osobniki żywią się nektarem kwiatowym, na przykład z mniszka lekarskiego czy koniczyny, i pełnią pożyteczną rolę owadów zapylających. Jeśli zobaczycie dzisiaj bylinka kapustnika, pozdrówcie go mocno, dzisiaj jego święto.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

Jak to jest możliwe, że to jest przebój sprzed 30 lat? Tak śpiewał Andrzej Piaseczny dokładnie 30 lat temu, ale w tym roku nadal jest bardzo aktywny muzycznie. Koncertuje na terenie całej Polski z solową trasą The Best i spokojniej i bierze udział w najważniejszych festiwalach, ale zapowiedział też wejście do studia i pracę nad nowymi nagraniami, które mają stanowić dla niego nowe wyzwanie twórcze. Andrzej nie zamierza ścigać się z młodzieżą, jak to on określił, i zapraszać jej do swoich nowych nagrań. Mówi, że to jest pułapka, a on po prostu chce fajnie śpiewać. Bez napięcia, bez pawich piór, bez puszenia się i używać głosu tak, jak potrafi, a nie udawać kogoś innego. A znamy Andrzeja Piasecznego i wiemy, że jest uosobieniem naturalności. A teraz w Radiu Złote Przeboje Britney Spears.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą precelki Lajkonik 180 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: To ostatnie.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekoman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

Za 14 minut będzie godzina 11, aby słuchać Radia Złote Przeboje. To był 1996 rok, wówczas ukazała się debiutancka solowa płyta Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć, na którą oczywiście trafił m.in. przebój o tym samym tytule. Trzykrotna platyna, ogromna popularność, no i kariera, która trwa już 3 dekady. Jej ostatni, świetnie przyjęty album Śnienie sprzed 3 lat tylko potwierdził wspaniałą formę artystki, tak samo jak koncerty z jej trasy O Miłości 2. Wszyscy, którzy się na nich pojawili, mogli potwierdzić, że Anita jest fantastyczną performerką. Jej koncerty to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Mamy lato, szybko nadejdzie jesień i właśnie wtedy Anita Lipnicka ruszy w wyjątkową, jubileuszową trasę z okazji 3 dekad od swojego solowego debiutu, a będzie baśniowo, jak mówi sama Anita, i będą smyczki, i będzie sekcja dęta, a teraz Anita z Various Monks w Radiu Złote Przeboje i to z kolei był rok 94.

0: Harrison, Got My Mind on You i to był rok 1987, a kochamy to brzmienie do dzisiaj, jeszcze długo będziemy je kochać. Za 4 minuty 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Bieszczad.
9: Natalia Dobrowolska. Prokuratura rejonowa w Lesku prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 23-letniego mieszkańca powiatu łańcuckiego, którego ciało odnaleziono w jeziorze Solińskim. Mężczyzna 2 czerwca skoczył z korony zapory w Solinie, a jego ciało wydobyto po kilku dniach poszukiwań. Śledczy przesłuchali świadków, zabezpieczyli monitoring i przeprowadzili oględziny. Ale nie tylko nad wodą. Podkarpaccy policjanci przeprowadzili też akcję Jednoślad, podczas której skontrolowali ponad 700 użytkowników motocykli, rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ujawniono 97 wykroczeń, zatrzymano 18 dowodów rejestracyjnych i 3 kierujących pod wpływem alkoholu. A studenci szukający wakacyjnego zatrudnienia powinni uważnie sprawdzić, jaką umowę podpisują. Od tego zależy nie tylko wysokość wypłaty, ale też prawo do świadczeń i odkładanie składek emerytalnych, mówi Wojciech Dyląg z ZUS-u.
10: Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS-u. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w portalu e-ZUS. Jeśli takiego portalu nie posiadamy, warto je założyć chociażby w najbliższej placówce ZUS-u.
9: Z kolei umowa zlecenie dla studentów do 26 roku życia jest nieopodatkowana.
1: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Bieszczadach.
9: Słoneczna aura towarzyszy nam jeszcze w Bieszczadach. Wygląda jednak na to, że po południu zacznie przybywać chmury i będzie już tego słońca trochę mniej. Temperatura wtedy też nieco nam spadnie, bo jeszcze ona rośnie. Mamy 28 stopni, możemy spodziewać się 30, a po 15 ma ona spaść do około 25, więc będzie chwila wytchnienia od gorąca. Jutro wygląda na to, że chmur będzie też całkiem sporo, chociaż słońce też się pojawi.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Jeszcze godzina do wtorkowego południa, bo 2 minuty po godzinie 11 w tej chwili. German Jackson i Pia Zadora i tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przeboje.

No i mamy ostatni dzień czerwca. Jutro, 1 lipca i możemy się od jutra razem bawić i muzycznie, i podróżniczo, no a przede wszystkim wakacyjnie, w każdą środę. A do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika. Czyli mamy tak poduszkę podróżną, taki rogal, torba, radia złote przeboje lniana i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki muzyczne będą krążyły wokół przeróżnych ciekawych miejsc na ziemi i oczywiście wielkich przebojów, największych. Takie połączenie, bo przebojów o konkretnych ciekawych miejscach na ziemi mamy mnóstwo. Zresztą sami posłuchacie już jutro i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami, żeby wygrać i tak po prostu, dla przyjemności. To już jutro palcem po mapie w Radiu Złote Przeboje.

Bowie, Pat Metheny w Radiu Złote Przeboje. I choć mogłoby się wydawać, że David Bowie był muzycznym samotnikiem, to w jego dyskografii można znaleźć duety z innymi gwiazdami oczywiście. Zaczęło się w roku 1974 w Nowym Jorku, kiedy doszło do spotkania pomiędzy Davidem Bowiem i Johnem Lennonem i wspólne jamowanie przyniosło efekt w postaci jednodniowej sesji nagraniowej. Potem Under Pressure z kolei został nagrany w 1981 roku. David Bowie z zespołem Queen, wiadomo, do przeboju Tonight w 1984 roku David Bowie zaprosił Tinę Turner. No i jeszcze był po drodze Mick Jagger, a przed chwilą jedna z najbardziej przejmujących, przepięknych melodii, które David Bowie zaśpiewał, jazzujący utwór Pata Metheny. This is not America. A teraz... Désenchanté. Rok 1991. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

Plac Obrony, wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, a my zapraszamy Was na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór, to będzie wieczór inspirowany atmosferą tych wyjątkowych lat, no i niesamowitą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przebojów tego zespołu. Będą historie opowiadane przez Agustina, no i kolacja pełna smaków. No i jeszcze będzie taneczna zabawa do największych przebojów. To wszystko w Łodzi już 11 lipca. I oczywiście, że mamy dla Was złote bilety na to wydarzenie, codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to trzeba kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego?

0: lubią. Mimo tego, że opalanie niezdrowe, ale jednak wiele z nas lubi. Za 3 minuty będzie południe, Radio Złote Przeboje, a dokładnie w południe najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Wiadomości z Bieszczad.
7: Natalia Dobrowolska. Dla wielu studentów wakacje oznaczają nie tylko odpoczynek, ale też sezonową pracę. To, ile pieniędzy trafi na konto i czy zatrudnienie będzie objęte składkami ZUS, zależy od rodzaju podpisanej umowy. O zasadach przypomina Wojciech Dylong z ZUS-u.
8: W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.
7: Studenci do 26 roku życia zatrudnieni na umowę zlecenie nie płacą składek. Wyjątkiem jest m.in. okres po obronie licencjatu, a przed rozpoczęciem studiów magisterskich. A około 250 pasażerów ewakuowano po pożarze, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło na stacji w Dębicy, a ogień został szybko ugaszony przez strażaków. Lekko podtruty dymem został maszynista, który nie wymagał hospitalizacji. A strażaków mamy najlepszych. Reprezentacja województwa podkarpackiego zdobyła tytuł mistrza Polski podczas zawodów zespołów asekuracyjnych Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W zwycięskiej drużynie znaleźli się m.in. strażacy z Sanoka, Rzeszowa i Stalowej Woli.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
5: Pogoda w Bieszczadach.
7: 30 stopni pokazują nam teraz termometry w Bieszczadach i to jest nasza najwyższa temperatura dzisiaj. I jeżeli ktoś ma dosyć upałów, to dobra wiadomość jest taka, że po południu temperatura powinna się nieco obniżyć do 25 stopni. Niewykluczone będą też niewielkie opady deszczu koło 17, no i niebo zasłoni się chmurami. Jutro tych chmur też ma być sporo.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
2: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
9: A niektórzy mają już morze szum, ptaków śpiew, na i plaże pośród drzew, a inni z kolei, tak jak my, cały czas w pracy jeszcze przed urlopem, inni z kolei po, ale łączy nas jedno. Największe przeboje lat 80. i 90., a więc teraz...
10: Radio Złote Przeboje!
9: W Radio Złote Przeboje Pointer Sisters i przypomnijmy sobie, jak to wtedy było w lecie 1982 roku, przynajmniej w muzyce. Gosia Kościelniak, zapraszam na popołudnie wtorkowe w Radio Złote Przeboje.

przed nami w Radiu Złote Przeboje głos należący do postaci ekscentrycznej i pełnej sprzeczności, co u artystów dosyć często się zdarza. Ma za sobą dekady wspaniałej kariery i pielęgnuje swój wizerunek takiego wytwornego konesera wdzięków pięknych pań, ale na żywo, kiedy jeszcze umawiał się na wywiady, bardziej przypominał nieśmiałego chłopca niż bawidamka. Czasami wydaje mi się, mówił, że mam tylko dwie piosenki, jedną wolną i jedną szybką. Tak wyznawał Brian Ferry, śmiejąc się nerwowo podczas wielu wywiadów. I przed nami teraz... Nie wiem, chyba ta szybka, jeśli miał ją na myśli, a może dla niego to jest właśnie ta wolna. Miał zostać malarzem, chciał stworzyć coś większego od siebie, tak zwane przedłużenie swojego ja. Ale jego miłość do muzyki zwyciężyła i nic na to nie mógł poradzić. Mówił zawsze, że kiedy wszystko się układa, wszystkie instrumenty współgrają, a widownia szaleje z zachwytu, jest to fantastyczne uczucie. Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje, a przed nami The Best. Piosenka, którą najpierw zaśpiewała i nagrała Bonnie Tyler i umieściła ją na swoim albumie Hide Your Heart. Wykonanie Bonnie Tyler stało się hitem w Norwegii, tam zajęło topowe miejsce na listach przebojów, ale w innych krajach no już nie odniosło takiego sukcesu. I przed nagraniem utworu Tina Turner zwróciła się do autorki tekstu Holly Knight z prośbą o pewne zmiany. Dlatego wykonania obu artystek nie brzmią identycznie, a wybór tej kompozycji okazał się dla Tiny prawdziwym hitem. I to dzisiaj właśnie kojarzy się z jej nazwiskiem, The Best i Tina Turner. Sama Bonnie Tyler pozytywnie zareagowała na sukces koleżanki z branży i przyznała, że Tina zrobiła to o wiele lepiej.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Na jutro przygotować proszę takie dwie rzeczy: mapę oraz palec, gdyż będziemy podróżować palcem po mapie i Jerzy też będzie brał w tym procederze udział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oczywiście wy przygotowujecie i palec, i mapę, i nadstawiacie ucha, bo my na przykład już przygotowaliśmy te nagrody, które tu dla was będziemy mieli. To taki fajny, zacny zestawik, prawda?
0: I różne fajne zagadki, które są związane z muzyką, ale o tem potem, a właściwie to nawet jutro.
1: Tak jest, a teraz będzie cały kraj, tylko co to za kraj? To No Woman, No Cry i Bob Marley.

0: Sixpence Not the Richer i Kiss Me w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich temat upałów. Dziś zatrzymały ponad 50 pociągów. Jak jeszcze utrudniają nam życie, usłyszycie za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
10: Reklama.
11: 30 czerwca. Mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
12: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety. W takich sytuacjach zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
13: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
12: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
14: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
12: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
15: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
12: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Na Podkarpaciu nawet 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie na wschodzie, południu i w centrum, a także na południowym zachodzie możliwe burze lokalnie z gradem. O tym, że życie może być przepiękne nawet w pracy, nawet w czerwcu i we wtorek, przekonacie się za chwilę, a to oczywiście będzie zasługa największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry, sprawdźcie, czy mam rację.

Quincy Jones w radiu Złote Przeboje. Jego córka Kenia Kiński-Jones, jej matką jest aktorka Anastazja Kiński, właśnie wyszła za mąż za Willa Peltza, syna amerykańskiego miliardera. Przed ceremonią jej siostra Tina wręczyła jej przypinkę ze zdjęciem słynnego tatusia, a Magnus Farrell zaśpiewał You Put a Move on My Heart, piosenkę Quincy'ego Jonesa. Szczęść Boże młodej parze.

Paryskie Centrum Sztuki Le Jus de Pomme prezentuje wybrane fotografie z kolekcji Eltona Johna i Davida Furnisha. Wystawa Fragile Beauté, czyli delikatna sztuka. To setki fotografii wykonanych od lat 50. po współczesne. W sumie jest tego ponad 7 tysięcy sztuk. Od czerni i bieli po kolor, fotografie artystyczne, historyczne. Prace i znanych artystów, i tych mniej rozpoznawalnych. Więc jak będziecie w Paryżu, to pamiętajcie o tej wystawie i dajcie znać, czy fajna. Bo to, że to jest fajna piosenka Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, to ja wiem.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: profundo.
1: UNS w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No się chłopak tego lata najeździ 10 lipca w Casablance, a potem hyc z Maroka do Brukseli. No co zrobić? No ciernie sławy. Same najwspanialsze gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez salutkie

0: Grupa Bee Gees i Night Fever w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Gdzie burze będą niebezpieczne, usłyszycie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek 30 czerwca, pora na wiadomości.
13: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
14: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
15: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne. obecne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
14: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
3: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
14: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
13: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
16: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
13: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
17: Natalia Dobrowolska. Lato w Bieszczadach nabiera tempa. Już 18 lipca o 19 w Amfiteatrze w Polańczyku odbędzie się jubileuszowa 10. Solińska Noc Kabaretowa. Na scenie wystąpią Bartosz Gajda i Michał Paszczyk, a wieczór poprowadzi kabaret Chyba. Jeśli ktoś woli historię i piękne widoki, warto wybrać się do ruin zamku Sobień, które po zakończonej rewitalizacji ponownie są dostępne dla zwiedzających. Zamek położony nad Doliną Sanu na pograniczu powiatów Sanockiego i Leskiego można odwiedzać codziennie. Przypominamy też, że przez całe wakacje można korzystać ze strzeżonych kąpielisk nad Jeziorem Solińskim. Plaże na Cyplu w Polańczyku oraz w Solinie są już otwarte, a od 18 lipca dołączy do nich również kąpielisko w Zawozie. Nad bezpieczeństwem wypoczywających przez cały sezon czuwają ratownicy bieszczadzkiego WOPR.
5: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
12: Wysokie temperatury w okolicach Rzeszowa do 35-6 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu. Nad morzem tylko 21-23 stopnie, mimo to może przelotnie popadać. Uwaga! Wieczorem także na Dolnym Śląsku burze, lokalnie z gradem. Upał co prawda się zmniejsza, ale jeszcze nie znika całkiem z Polski, dlatego dzisiaj napój, który pomoże zwalczyć zmęczenie, bóle głowy. Uzupełnia minerały. Wakacyjne wydanie programu Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jakie to są wyśmienite wiadomości dla nas, fanów Celine Dion. Artystka po wyprzedaniu biletów na wszystkie nadchodzące koncerty i po premierze pierwszego singla zapowiedziała nowy utwór, który ukaże się już 3 lipca. To czekamy. A czekając, gramy na to jak na lato. I to takie perełki jak ta. No, no, no.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym o 16.30 jak zawsze...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: No a skoro tak, to dobrze wiedzieć, że woda, cytryna i szczypta soli to jest połączenie, które może wygląda po prostu jak domowa lemoniada, ale w trakcie upału działa skutecznie, bo dostarcza organizmowi dokładnie to, co organizm traci przy wysokich temperaturach, czyli płyny, minerały i energię. Dzięki orzeźwiającemu smakowi łatwiej jest wypić taką pyszotę, bardziej na pewno niż samą wodę. Sód, potas czy magnez, niedobór tych substancji utrudnia organizmowi radzenie sobie z upałem. Szybko pojawiają się zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet skurcze mięśni. Czysta woda jest niezbędna, ale jeśli mocno się pocimy albo spędzamy dzień w gorącym mieście albo nieklimatyzowanym biurze, cytryna ze szczyptą soli pomoże poczuć się znacznie lepiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
14: Join us.
13: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Zaczynamy od Pomorza. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienie też na czwórce między węzłami Zabrze Południe i Rudą Śląską. Tam zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Utrudnienie też na Mazowszu na drodze numer 92 w pobliżu miejscowości Kożuszki. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Film o Michaelu Jacksonie prześcignął właśnie Oppenheimera i stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii. Według danych Box Office Mojo film zarobił już 977 milionów 400 tysięcy dolarów i teraz uwaga, trwają prace nad kontynuacją. Zdjęcia do kontynuacji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. Legendarny występ Michaela Jacksona w przerwie meczu Super Bowl z 93 roku jest jednym z wydarzeń, które mają się pojawić w sequelu. Czekamy!

0: Marriage to Your Heart i Wax w Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach przypomnimy, że o północy kończy się rządowy program Ceny paliw niżej. Czy czeka nas gwałtowny wzrost cen paliw? Sprawdzimy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Słuchacie nas we wtorkowe popołudnie, jest 30 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku, będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
12: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
11: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
13: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie na tematu, nie? Bo tam jednak...
14: Tam pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
13: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
15: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
16: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
11: Inwestor Euroneco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Pan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowice. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
0: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
11: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: W wielu miejscach dzisiaj może popadać, w wielu miejscach, jak na wschodzie, na południu, w centrum, ale również na Dolnym Śląsku, burze mogą być gwałtowne. Nad morzem 21-23 stopnie, najupalniej w okolicach Rzeszowa do 36. Mamy wtorek, pierwszy wtorek wakacji, też pełen największych przebojów lat 80. i 90. A że gramy na to jak na lato, to polecam się uprzejmie. Jerzy Telesiński, witajcie.

4 października Alizé zagra jeszcze jeden dodatkowy koncert w ramach trasy na swoje 25-lecie. Zagra oczywiście w Paryżu, a ja przypominam, że w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je właśnie jesienią, a czy Alizé też, to nie wiem, ale sprawdźcie to tej jesieni, 4 października koniecznie.

gdzieś tam w Oklahomie spędza sobie czas z rodziną na swojej farmie, a Seweryn Krajewski w Kalifornii spędza sobie czas i podobno mu tam bardzo dobrze i jakoś nie ma ochoty się stamtąd wyrywać i bardzo dobrze. Uciekaj moje serce, serial Jan Serce, 83 rok w Radiu Złote Przeboje. Gdzieś w hotelu.

0: Autopromocja. Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
15: Zaczynamy od utrudnienia na A2 między węzłami Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki na Mazowszu. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Zablokowana droga numer 92 na odcinku Sochaczew-Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Doszło tam do zdarzenia osobówki z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienie też na A4 między węzłami Zabrze-Południe-Ruda Śląska. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Two Friends. Proszę zwrócić uwagę na tę piosenkę geograficzną. Już jutro za tego typu rzeczy w Nowej Zabawie będą nagrody. Ale ja tyle, bo głos przekazuję już Tomkowi Brelowi. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, polecamy oczywiście naszą nową zabawę, bo można sobie podreperować trochę budżet wakacyjny. Słuchajcie, co po godzinie 18 pewnie zapytacie? Dzisiaj urządzimy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy znanym artystą i musimy zaśpiewać po raz 3056 nasz największy hit. Co się wtedy czuje? Co się wtedy czuje?
0: No to właśnie. Będziemy to sprawdzać po 18, a teraz jeszcze grupa Aha.

0: I to była doskonała muzyczna rozgrzewka przed dzisiejszym wydaniem programu Cała Muzyka. Po godzinie 18 muzycznych niespodzianek na pewno nie zabraknie, obiecuję. A za chwilę sprawdzimy pogodę, no, która też jest pełna niespodzianek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
7: Wtorkowy wieczór przed nami, słuchacie Radia Złote Przewoje. Właśnie minęła 18, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharis Fajda.
10: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
7: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu. Na pozostałym obszarze zresztą też przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. A na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju.
10: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
7: No, powiem szczerze, bardzo jestem ciekawy, jak pogoda będzie się rozwijać, bo przed nami w końcu jeszcze lipiec i sierpień, a tu już 36 stopni bywa i więcej. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, która zawsze u nas dopisuje. Za chwilę Stevie Wonder i jego największy złoty przebój, czyli I Just Can't Say I Love You, pojawi się Barry Manilow, a teraz odrobina klasyki Queen. Zaczynamy.

Absolutnie pięknie. Takie Złote Przeboje to tylko u nas. W Radiu Złote Przeboje nas was obowiązuje. Barry Manilow i Mandy. Za chwilę Sophie B. Hawkins w programie Cała Muzyka. Podglądam, co ciekawego słychać u niej. No i wygląda na to, że jest wyjątkowo aktywna na Facebooku i Instagramie. Muzycznie też, no bo w końcu całkiem niedawno nagrała płytę. I pewnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I pomyśleć, że karierę rozpoczynała przed laty w zespole Briana Ferry'ego. Grała na perkusji, no i chyba nie do końca równo grała, bo Brian Ferry jej podziękował. Co tylko chyba obojgu na dobre wyszło.

0: To jest bez wątpienia największy złoty przebój Stevie'ego Wondera, przynajmniej w kategorii złotych przebojów. No, każdy artysta ma taki hit. Zespół Various Monks, który pojawi się za moment również. Orła Cień, pamiętamy? No pewnie, że tak. No i tak się zastanawiam, co czuje artysta, kiedy na koncercie śpiewa swój największy hit 10 tysięcy razy, 11 tysięcy razy i tak dalej, i tak dalej. Czy po wielu, wielu latach takich złotych przebojów nie ma się aby dość? To pytanie zadaliśmy kiedyś Kasi Stankiewicz.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i to jest akurat prawda. Dobrze, słuchamy w takim razie Various Monks, Orła Cień, już teraz.

0: Betty Davis Eyes. Muzycznie pięknie. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w jednym z moich ulubionych miejsc w sieci, czyli na Instagramie u Jennifer Lopez.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat G&G Auto Rzeszów przy ulicy

0: Lubelskiej 50D w Rzeszowie. Szczegóły u partnerów marki.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Świetne warunki do jazdy pod warunkiem, że mamy klimatyzację i butelkę wody pod ręką. Na S7 Mazowsze utrudnienie, spaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też awarię na drodze Cieszyn-Bielsko-Biała. Ruch w kierunku Bielska-Białej jednym pasem, awaria ciężarówki.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Jennifer Lopez, która pamiętam jakiś czas temu na swoim Instagramie umieściła filmik, który chyba tłumaczy tajemnicę jej doskonałej formy. Otóż ćwiczy, ale uwagę internautów przykuł jeden szczegół. Otóż Jennifer Lopez ma hantle z wygrawerowanym z boku napisem J.Lo. Hantle wyglądają obłędnie, no zresztą Jennifer Lopez też. Wtorkowa cała muzyka w radiu Złote Przyboje, teraz jeden z najbardziej niezwykłych duetów, jakie przydarzyły się w historii polskiej muzyki. No bo tak, pamiętamy dość nieoczekiwane spotkanie Edyty Bartosiewicz z Krzysztofem Krawczykiem. Pamiętamy też zaskakujący duet Eweliny Flinty z Łukaszem Zagrobelnym. Piosenka bardzo niezwykła. Dlaczego? Łukasz Zagrobelny za chwilę wszystko wyjaśni.

0: Fantastyczny Lionel Richie, a wcześniej Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. No pamiętam, jak to Łukasz Zagrobelny opowiadał, jak niezwykłą historię ma ten kawałek, Nie kłam, że kochasz mnie. No bo tak, został nagrany, a potem Łukasz Zagrobelny chyba zapomniał, że go nagrał, bo był wielce zaskoczony, że piosenka zaczęła pojawiać się tak często w radiu.
1: Gusta ludzi są tak nieprzewidywalne, że ja na przykład nie przypuszczałem, że utwór Nie kłam, że kochasz mnie stanie się przebojem, bo on był tak nagrany tak naprawdę tak szybko, w tak ekspresowym tempie. Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji. Co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: No jak to mawiają, z dwojga złego lepiej w tę stronę, czyli nagrywamy potencjalny przebój, a potem jesteśmy zaskoczeni, że wszyscy go grają. Gorzej, gdyby było odwrotnie. Teraz artystka, która ma na swoim koncie też kilka przebojów i to wielkich, teraz jeden z nich, Hard Drink Hotel i CC Catch.

Andy i Maria, to był rok 1999. No pamiętam, wszyscy żyli wtedy tym, co miało się stać wraz z nadejściem roku 2000. Miały oszaleć komputery, miał generalnie nastąpić koniec świata, ale na szczęście został odwołany.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. To już za chwilę sprawdzimy, co szykuje pogoda na jutro. No jest sporo niespodzianek. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19:00.
10: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5, o tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 Meksyk zagra z Ekwadorem.
10: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Pogoda.
9: Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu, na pozostałym obszarze zresztą też może popadać, lokalnie też burze z gradem, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju. W nocy miejscami przelotny deszcz, na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. No to teraz pora na prognozę muzyczną. Za chwilę mała dama z wielkim głosem, czyli Shakira. W planach mam też dla was Edytę Bartosiewicz. A teraz pojawi się najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett w Radiu Złote Przeboje. I love rock'n'roll. Zresztą, żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy, dzisiaj udowodnimy wam, że u nas też jest mnóstwo rock'n'rollowych kobiet.

0: Pięknie Prince w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett. U nas też jest oczywiście mnóstwo rock'n'rollowych pań. Najbardziej rock'n'rollowa oczywiście jest Wanda Kwietniewska. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Wandą Kwietniewską na temat jej ulubionego sposobu spędzenia wolnego czasu w wakacje. No i okazuje się, że Wanda Kwietniewska rock'n'rollowa jest nie tylko na scenie.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem. Nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam tę naszą krainę tysiąca jezior i powiem Ci, że tylko chyba raz w życiu swoim dorosłym tylko raz nie byłam latem na Mazurach, bo byłam w tym czasie w Japonii.
0: No kto wie, być może z Wandą Kwietniewską uda nam się gdzieś w te wakacje na Mazurach spotkać. Za chwilę Shakira, Edyta Bartosiewicz, a teraz początek lat 80. i Soft Cell.

0: Gdzie ten głos się mieści? Szakira w radiu, Złote Przeboje, czyli kolejna mała dama z wielkim głosem. Za chwilę Edyta Bartosiewicz, która dawno, dawno temu była porównywana do Janis Joplin. No i podejrzewam, że większość osób by się ucieszyła na takie porównanie. Edyta Bartosiewicz nie do końca.
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam, kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery, śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewam z tą chrypką, tak, że od razu media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: No to słuchamy. Jedyna niepowtarzalna Edyta Bartosiewicz. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pamiętam, jak to Shaking Stevens opowiadał nam, jak na początku swojej kariery jeździł z kolegami od miasta do miasta, śpiąc w samochodzie i koncertując. No, na szczęście odrobinę się to zmieniło. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym bywają największe gwiazdy. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać u Urszuli.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z

0: dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
0: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy dzisiaj słówko z Urszulą. Urszula opowiadała nam niezwykłą historię sprzed lat, jak to koncertując w nieistniejącym już NRD z budką suflera, Krzysztof Cugowski spisał sobie fonetycznie piosenkę po niemiecku, postawił tekst na fortepianie, no i problem pojawił się wtedy, kiedy ów fortepian chcieli mu zabrać.
1: Wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić, i został. Ale też, nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Urszula, która w zanadrzu takich historii ma zdecydowanie więcej, za moment historia pewnej piosenki, która na pierwszy rzut oka kompletnie nie pasowała do całej reszty, no ale po latach to właściwie żaden koncert nie może się bez niej obyć.

0: Los Lobos i La Bamba w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula i Malinowy Król. No właśnie, z Urszulą rozmawialiśmy na temat innego wielkiego przeboju, czyli Konika na biegunach, bo podobno przed laty, kiedy nagrali płytę, usłyszeli: no wszystko fajnie, tylko ten konik.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili: no zarąbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił: no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No, ciekawy tak swoją drogą. W iluż to kurortach tego lata będzie rozbrzmiewał Konik na biegunach albo Malinowy Król? Urszula już teraz.

0: oryginalnego składu Bad Boys Blue ostał się jeden członek, John McGinley, i na scenie pojawia się z żoną i szwagierką. Co ciekawe, obie panie są Polkami. 20 za chwilę i strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
7: 20 właśnie minęła, no a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która zafundowała swoim fanom bardzo długą przerwę, powróciła nową płytą po 20 latach. Ewelina Flinta dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: O początkach Eweliny Flinty na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flinty mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam. Dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. Naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz, to był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie, jak trochę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry. No. Właściwie. Nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce, ile jest osób w Polsce o danym nazwisku. Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są mnie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie?
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no to Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły. Zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili To jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne. Przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie i takie rzeczy. Jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: jazzu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Żałuję!

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam wiesz, no, pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy.

A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek?

0: ogromne stada motyli monarszych. Można sobie wygooglować motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rockhouse Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
1: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj pewnego razu w muzyce.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: Codziennie nieźle ubrany gość w konieczność

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne. Takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. Nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po Korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no, byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję, albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flint dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes? Jak zmieniła się Ewelina Flint? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie między innymi Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: Od czasów pierwszego idola minęły już, w co trudno uwierzyć, niektórym ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Flinda. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
1: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład, jeśli się nie pomaluję, jeśli, wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. Jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień. Dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczona był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie kleił ten utwór.

0: naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flint zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flint ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flint?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody zirebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody zirebak. Na tych filmach z przystanku to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak 1/3 koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym. A że gram na takim drytnafie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest tak ją grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi, zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa, ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Czas na strefę gości programu Cała Muzyka. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez niektórych zespołów. No bo wyobraźmy sobie na przykład, że nie ma zespołu Lombard, prawda? Nie do uwierzenia. Ponad 40 lat na scenie, o tych czterech dekadach już za moment porozmawiamy. Grzegorz Tróżniak i Marta Sugier. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
0: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
1: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
2: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było? Sprzeżyj to sam, sprawdźmy u źródła.
2: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
0: O matko, a to tego nie wiedziałem.
2: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
0: I tyle. I
2: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
1: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
0: Aha.
1: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się. Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały zespół Lombard. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
1: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
0: No właśnie.
1: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
2: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz. Niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu i nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
2: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy i najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
2: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas. I naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
0: Od ćwierć wieku.
2: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
0: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Już za moment porozmawiamy, no, między innymi o równie legendarnym utworze Szklana pogoda.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz

0: szukać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli zespół Lombard. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
2: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
0: będzie,
2: że
0: tak.
2: Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
1: Długo by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
2: telefonów
1: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
0: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł, jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
1: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku. Różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
2: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie nie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
0: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Jeszcze się nie rozstajemy.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote przeboje prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Lombard. Ponad 40 lat na scenie. Wspominaliśmy już dzisiaj o koncercie w Royal Albert Hall. Co się czuje grając w takim miejscu?
1: Matko.
2: O, ja przepraszam, bo ja zaśpiewałam Mury Jacka Kaczmarskiego w tym miejscu.
1: Pięknego.
2: To ja popłakałam się, że jeszcze śpiewam te mury. O tym, że mury rosną, a łańcuch kołysze się u nóg. W momencie takim trudnym, bo jakby w Polsce był taki moment, że jakby się te obozy zaczęły tak bardzo skłócać i
1: polaryzować,
2: tak. I wtedy zaśpiewałam mury i tak sobie pomyślałam, że Jacek Kaczmarski był geniuszem.
1: Trudno sobie to wyobrazić, że w ogóle tam byliśmy. Jedna z artystek, która z nami wychodziła na to...
2: Anna Maria Jopek.
1: Mówi, Boże, w życiu nie myślałem, że tutaj będę. Ja ją rozumiem, bo ja tak samo po prostu powiedziałem, Boże, co to jest w ogóle? Tak cudowna, przepiękna sala koncertowa. No, marzenie dla artysty, żeby na tym w tym miejscu zagrać, a my jeszcze mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy po prostu koncert przy pełnej sali. Jedna głowa przy drugiej, wszystkie balkony po sam sufit zapełnione.
2: I rodzina królewska.
1: Rodzina królewska, jakaś elita, po prostu elity, ludzie fantastyczni na widowni. My gramy, przychodzi moment ten, przeżyj to sam, kiedy mówię, a teraz wy, i powiedziałem po polsku, wy, oni zrozumieli.
2: Żartuję. Nie żartuj sobie, ale...
1: Żartuję, ale to było cudowne. Wszyscy śpiewali po prostu, a tam jest akustyka po prostu tak cudowna.
2: A na scenie Grzegorz Stróżniak, Sojka, Badach, Edyta Górniak, Zakopauer.
1: Potem jeszcze...
2: Anna Maria Jopek wspomniana,
1: i cała jeszcze
2: plejada.
1: Orkiestry symfoniczne,
2: chóry.
1: Balety, chóry. Po prostu mnóstwo polskich artystów, naprawdę cudowne, niezapomniane przeżycie, jedyne w swoim rodzaju.
2: A ja w ostatnim rzędzie tam ronię łzy, bo po prostu kocham i ten utwór, i Grzegorza Stróżniaka, i mogę tylko tak stać sobie z boczku i cieszyć się jego szczęściem, bo wiem, jak dla niego jest to ważne, jak niesamowite i jak on jest... Bo Grzegorz jest taką osobą skromną, wbrew pozorom, która on sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, znaczy już teraz tak chyba,
1: chyba
2: sobie nie zdaje sprawy, co on z Andrzejem Sobczakiem napisał, że ludzie na całym świecie, wiesz, jeździmy, gramy koncerty dla Polaków na całym świecie i oni śpiewają i beczą, a jeszcze na dodatek wyobraź sobie, że przychodzą z ludźmi, ci Polacy przychodzą, wiesz, ze swoimi znajomymi i ci znajomi są w stanie z całego naszego koncertu wskazać przeżyj to sam, że to jest chyba jakaś taka wyjątkowa piosenka i mówią to do mnie po angielsku. I ja mówię, Boże, to w niej jest w niej coś wyjątkowego. Ja tak uważam. Jest w niej coś takiego, co łączy ludzi i każdy chce ją przygarnąć dla siebie. A myślę, że to jest takie 100 lat, taki hymn polski nieformalny. Trochę tak jest, że wiesz, ludzie śpiewają przy ognisku, ludzie śpiewają na imieninach, ludzie śpiewają na imprezach rodzinnych. To jest tak magiczne, a Grzesiu po prostu przy tym jest, wychodzi na tą scenę, siada przy fortepianie albo klawiszu i tak sobie gdzieś tam w kątku sceny śpiewa.
1: Szczęściarz, no, facet szczęściarz.
2: Tak nazywamy Grzegorza w zespole.
1: Ja też siebie tak nazywam, bo jeżeli ma się w repertuarze, jeżeli się skomponowała w wieku 16 lat taki utwór, no to naprawdę, jak to nazwać? No, trzeba być tylko szczęściarzem, no.
0: Szczęście.
1: Nie ma innej.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w momencie, kiedy Lombard startował przed laty, czy wyobrażałeś sobie, Grzegorzu, że będziesz celebrował 40-lecie, a za niedługo pewnie 50-lecie?
1: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem. Jest to był taki podstęp.
0: Jest to strategia, iście szatańska.
1: Jest to strategia, ale czas płynie bardzo szybko, tym bardziej na pracy nad projektami, nad utworami. Nam tak dni uciekają, bo to są bardzo zajmujące sprawy. Nad każdym utworem trzeba bardzo długo siedzieć. Na przykład nowa wersja Gwiazd Rock'n'Rolla, muszę się tylko tak pożalić i pochwalić, to siedziałem nad nią miesiąc, prawda, żeby zrobić na nowo ten utwór, na którym mi zależało. Potem się okazało, że on ma przeszło 150 tracków na kompie.
2: Tam i były 8:30.
1: I raz, że jest długi, w którym pozwala po prostu muzykom wyżyć się po prostu tak, jak powinno być. Kiedy gitarzysta zaczyna solo, to on musi po prostu mieć koncepcję na tą solówkę. On musi ją po prostu rozgrywać, musi ją pokazać. Dopiero w późniejszej partii podkręca te emocje, zagęszcza faktury, wymyśla i to wtedy dopiero zaczyna się budować. Jak można w przeciągu 2 minut cokolwiek zbudować? No nic.
0: Prawdziwa legenda polskiej muzyki, nie bójmy się tego powiedzieć, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za rozmowę i nie mogę się doczekać następnego naszego spotkania.
2: Dziękujemy bardzo tobie za wspaniałą rozmowę.
1: Złote pozdrowienia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na ostatni przed długą dwumiesięczną przerwą wakacyjną codzienny magazyn poświęcony najważniejszym i najciekawszym wydarzeniom w Bieszczadach i w całym regionie. Dziś na początek zaprosimy Was na festiwal literacki Miasto z Rzeką, o którym już teraz opowiedzą nam nasi pierwsi dziś goście.
0: Festiwal.
1: Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu Miasto z Rzeką, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, witaj.
3: Witam.
1: Miasto z Rzeką, festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu Przemyślan i chyba oczekiwana także w tym roku.
2: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
1: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
2: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak Sam w Przemyślu.
1: Właśnie, miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
3: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką, przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem. I bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
1: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. San, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
2: San to jest rzeka granica. I my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych. I tak, no, Przemyśl był miastem granicznym, nie tylko pomiędzy tymi strefami okupacyjnymi, ale też w czasie wojny polsko-ukraińskiej, przecież też przez jakiś czas granica między Polakami i Ukraińcami była na Sanie. To jest taki bolesny moment w naszej historii. My chcielibyśmy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, żeby ta rzeka już nas nigdy więcej nie dzieliła. Chcemy, żeby zaczęła nas łączyć, żeby była miejscem odważnych rozmów o trudnej przeszłości, ale o przyszłości, która może być lepsza, w której się w końcu czegoś nauczyliśmy.
1: Przemyśl właściwie do tej pory nie był miejscem dużego festiwalu literackiego. To nowa idea. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, by coś takiego rozwijać?
2: Myślę sobie, że festiwale literackie w Polsce zaczęły być popularne gdzieś około, nie wiem, 5-10 lat temu. Zaczęły nabierać takiego wielkiego rozmachu. No teraz już wiemy, że są bardzo duże festiwale literackie, jak nie wiem, Festiwal Języka Polskiego czy Festiwal Góry Literatury, ale są też mniejsze festiwale w całej Polsce. Dla mnie takim punktem odniesienia były dwa festiwale. To była Miedzianka, festiwal reportażu, na którym byłam w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, przed wszystkimi tymi kiepskimi rzeczami, które się wydarzyły od tego czasu. To jest na Dolnym Śląsku, w też górzystym regionie. Miedzianka to jest taka miejscowość, która przestała istnieć tak naprawdę. To jest bohaterka, miejscowość bohaterka książki reportażu Filipa Springera. Ten festiwal już się nie odbywa bywa w Miedziance. Przez chwilę odbywał się też, był wędrującym festiwalem po drodze, teraz już go nie ma. To jest tak, że te festiwale się pojawiają, znikają. Ale odbiorcy festiwalu literackiego to też jest specyficzna grupa, która jeździ dlatego, że potrzebny jest namysł, nie wiem, nad literaturą, nad opowieścią, nad światem, w którym żyjemy. Więc to był taki polski kontekst, który bardzo mi się spodobał i też ta lokalność związana z miejscem. A drugi to był festiwal Meridian Czerniowic w Czerniowcach i też tam byłam we wrześniu 2019 roku. W jakiś sposób jest trochę bardziej podobny do festiwalu przemyskiego, ponieważ on się odbywa też w mieście, w Czerniowcach, który też ma tą wielokulturową tożsamość pogranicza. Około 60 grup w ogóle narodowych tam mieszkało w ciągu ostatnich, nie wiem, tam dziesięcioleci, ostatniego stulecia. No i też właśnie ta wielonarodowa tkanka miejska, historia Czerniowców, też pomyślałam sobie wtedy, będąc tam, że Przemyśl też zasługuje na takie wydarzenie. Dlaczego nie?
1: A wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
3: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci. Przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
3: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek, Kateryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą.
1: To nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
2: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmieja, dwóch polskich autorów, powiedziałabym, literatury takiej eseistycznej i męskiej, porozmawiają o kompleksach, o naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
1: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku.
2: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań, także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych, i tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej. Razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Wira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością. No to jest tylko kilka tych tematów. Może jeszcze warto by było tutaj wspomnieć o rozmowie Sylwii Kłótnik i Marii Poprzęckiej, którą poprowadzi Małgorzata Reimer, i będziemy mówić o ciele jako elemencie naszej tożsamości, o tym, jak ono się z nami zmienia.
1: Festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, więc ten program faktycznie jest bogaty. Wspomniałaś o tym, że inspirowałaś się trochę festiwalami, w których ważna jest literatura faktu, i tu też widzimy ważne nazwiska: Mikołaj Grynberg, Olga Solarz, nasza prawie krajanka, która wydała ostatnio 2 książki o wojnie w Ukrainie. Ciągle będziemy blisko rzeczywistości.
2: To prawda. Jakby reportaż też jest mi bliski, bo to jest jakiś też gatunek, który i mnie fascynuje, i też w którym sama jakoś tam próbuję tworzyć. Ale też widzę, że ten reportaż dzisiejszy w Polsce jest taki nieczysty. Może to zabrzmi trochę niezbyt atrakcyjnie, ale nie ma już takiego czystego reportażu, jaki byśmy, nie wiem, widzieli jeszcze 15 lat temu, że to jest czysty reportaż, taki styl bardziej dziennikarski. On jest połączony już teraz bardzo często z innymi stylami.
1: Głównie
2: z eseistyką, tak? Ale widzimy pewne eksperymenty w łonie reportażu i to też jest bardzo ciekawe.
1: 4 dni to, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko spotkania autorskie, ale też na przykład wystawy czy koncerty i spektakle.
2: Tak, jeszcze chciałam dodać właśnie odnośnie tego stylu reporterskiego, że to jest jednak firmowy gatunek dla polskiej literatury, bo tego wydaje się bardzo dużo w Polsce i jest to naprawdę przyzwoitym poziomie, i Ukraina się bardzo mocno inspiruje polskim reportażem i rozwija się reportaż w Ukrainie głównie w oparciu o te kanony reportażu polskiego, ale w Ukrainie bardzo silna jest poezja, czego nie można powiedzieć u nas. U nas, znaczy, oczywiście też mamy bardzo silnych poetów i poetki, ale nie są tak...
1: Ale raczej starszego pokolenia.
2: Tak, i nie są tak... Znaczy też są młodszego pokolenia, nie są tak popularni, nie zbierają całych stadionów, jak to wygląda w Ukrainie. I tu będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki, czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhii Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem, i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
1: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23 i 26 lipca w Przemyślu?
2: Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli, tak, program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
1: Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu, oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dzięki.
3: Dzięki. Do zobaczenia.
0: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Kilka miesięcy temu ukazała się książka San, rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli. Skąd pomysł na książkę o rzece San, o historii tych terenów? Pytamy autorkę książki, Grażynę Bochenek, znaną w regionie dziennikarkę i badaczkę kultury, która jest także prezeską Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rajsze.
4: Mi się wydawało, kiedy zaczęłam pracować nad tym tematem i w ogóle usłyszałam propozycję z wydawnictwa, że bardzo dużo jest książek i ważnych artykułów na temat pogranicza. Może niekoniecznie rzeki San, tak, ale właśnie tego miejsca, w którym żyjemy, czyli Podkarpacia. I moja pierwsza myśl była taka, że trudno dodać coś nowego, że o tej historii bardzo dużo już napisano w różnych kontekstach. No ale ostatecznie się zdecydowałam podjąć to wyzwanie, dlatego że idea, jaka za nią stoi, to taka, żeby połączyć tu i teraz współczesność właśnie z tą historią, to znaczy opowiedzieć historię ludzi żyjących tu i teraz nad rzeką San, albo opowiedzieć o potomkach rodzin tutaj żyjących, a dzisiaj już znajdujących się gdzieś tam w świecie, ale z uwzględnieniem historii rodziców, babć czy pradziadków i zobaczyć, co ta historia znaczy właśnie dla tych współczesnych ludzi.
1: Twoja książka to opowieść o ludziach, ludziach z nad Sanu. Każdy człowiek to inna historia. Ile tych historii w książce jest?
4: 13 opowieści, 13 miejsc, bohaterów jest trochę więcej. No i tak, dla mnie to było w ogóle od samego początku też ważne, żeby opowiadać historię konkretnych ludzi bez różnych uogólnień. Te zostawiam czytelnikowi. Chcę, żeby wybrzmiały historie konkretnych osób, konkretnych rodzin. I wędruję wzdłuż rzeki San. Od źródeł ku północy, oczywiście za tym meandrującym Sanem, który w ogóle układa się w kształt błyskawicy. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam na mapie kształt tej błyskawicy, to ta metafora, to porównanie ze mną zostało, bo błyskawica nam się kojarzy z czymś groźnym, prawda? Z burzami, z grzmotami, z jakimś takim wielkim napięciem. I tego napięcia i takiej gwałtowności w historii terenów nad Sanem było bardzo dużo. No ale właśnie, czy ta przeszłość dramatyczna i tragiczna, już możemy ją odsunąć i schować zupełnie, o niej zapomnieć, czy też nie, czy ona jakoś rezonuje w nas dzisiaj, mimo tego, że nam się wydaje, że to już jest zamknięty rozdział. To było dla mnie ciekawe. Na ile ta metafora tej błyskawicy ma jeszcze znaczenie dla nas dzisiaj tutaj żyjących?
1: San jak błyskawica, piękna metafora, bo to błyskawica, po której do dziś czasem słychać grzmoty.
4: No właśnie. Mogłoby się wydawać, tak, że ta przeszłość wojenna, powojenna, że naprawdę to było już bardzo dawno temu i my już z tym nie mamy nic wspólnego, prawda? I mnóstwo osób tak myśli. Ale jednak się okazuje, że to, w jaki sposób my myślimy, na przykład o sobie czy o innych, to ma swoje korzenie właśnie w tym, co te kilkadziesiąt lat temu miało miejsce i co często zostało nieprzepracowane.
1: Rodzaj traumy?
4: Myślę, że tak. Mi jest bliskie to, co Michał Bilewicz pisze w Traumaland. Różne nieprzepracowane nasze zaszłości historyczne wpływają na to, kim my się czujemy i jak postrzegamy rzeczywistość. I on, co prawda, w dużej mierze się skupia na wojnie, na relacjach polsko-żydowskich, polsko-niemieckich, ale również też na polsko-ukraińskich chociażby, które tutaj na tym naszym terenie są najbardziej istotne. I to, że pewne tematy przez kilkadziesiąt lat nie były wypowiadane w taki jakiś bezpieczny sposób, wpływa na to, jak te starsze pokolenia, ale też te młodsze również patrzą na historię i patrzą na siebie nawzajem. Czyli między innymi to tłumaczy, skąd tak dużo jest wrogości w nas w stosunku do tych, których uznajemy za obcych.
1: Rodzaj trochę syndromu stresu pourazowego, traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
4: Mi się wydaje, że tak, aczkolwiek ja w tych swoich opowieściach nie stawiam absolutnie takich tez. Mi się wydaje, że to trochę da się wyczytać z tych właśnie historii różnych moich bohaterów. Ale tak, no osobiście wydaje mi się, że jest w tym dużo, dużo racji.
1: Cała opowieść zaczyna się od historii rodzinnej, bo jesteś stąd, z Podkarpacia.
4: Ja właściwie się chyba czuję rzeszowianką przede wszystkim i to jest tak, że rodzina mojego taty wywodzi się z takiej wsi podrzeszowskiej, dzisiaj to już jest Rzeszów, a była to Drebinianka i to jest taka bardzo jakby stabilna historia z dziada, pradziada, czy też z babci, prababci, tak? Ja mieszkam cały czas też na terenie tej drabinianki i w opowieściach mojego taty ja ciągle słyszę, gdzie były pola wujka, babci, cioci, kuzynów tam w kolejnych pokoleniach i naprawdę to jest wszystko bardzo blisko mnie, ta historia taka rodzinna. Natomiast od strony mojej mamy to jest rodzina, która pochodzi z terenów dawnych polskich Kresów, czyli dzisiejszej Ukrainy, spod Żółkwi. Rodzina, która przyjechała na San właśnie po wojnie i trafiła do wsi Dębno, która to wieś była wsią zupełnie... w zasadzie zupełnie ukraińską. I doszło tam do niemal totalnej wymiany ludności. I ja przyjeżdżając na wakacje, takie coroczne, dwu-, trzytygodniowe wyjazdy, kiedy spędzałam czas z kuzynami, sąsiadami, to ja naprawdę dorastałam, nie mając świadomości tego, że to była wieś ukraińska.
1: Nie mówiło się o tym?
4: Nie mówiło się o tym i oczywiście to może jest tak, że się dzieciom po prostu nie opowiada pewnych rzeczy, ale ja wiem, jak mnie to bardzo zdziwiło. Pewnie już byłam w szkole średniej, czy może potem nawet na studiach. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach to się stało, że ta historia do mnie dotarła, ale zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, bo dziwiło mnie to jako dziecko, że właśnie moja babcia i moja mama nie opowiadały o tym lokalnym swoim otoczeniu w kontekście tego, że nie wiem, że moja babcia na przykład tutaj się bawiła, tak? No nie bawiła się, bo jej tam nie było, prawda? Ona tam przyjechała już jako nastolatka. Ale też ogromne wrażenie na mnie robił cmentarz grekokatolicki właśnie w Dębnie, znajdujący się tuż przy kościele dawnej cerkwi, który był bardzo zapuszczony, zniszczony, zarośnięty. To była taka jakaś zielona enklawa, mi się to kojarzyło z jakąś puszczą z książki Ronia, córka zbójnika. Ja absolutnie nie mogłam zrozumieć, co to jest za miejsce. Były tam jakieś nagrobki, ale z cyrylicą, której no, nie wiedziałam, co to dokładnie jest. Mnóstwo bluszczu pewnie jakiegoś. I nawet jeśli ktoś mi mówił, że to jest cmentarz, no to przecież to się nie mieści w głowie, że cmentarz może tak wyglądać. Cmentarz, który jest tuż przy kościele. Czułam jakąś taką dezorientację, co to jest za miejsce tak naprawdę. No i dopiero później się mi to wyjaśniło, że to była wieś ukraińska, którą po wojnie zasiedlili ci, którzy uciekali właśnie z tych terenów spod Żółkwi. I jaki to jest paradoks historii, prawda, że Dębno opuścili Ukraińcy, którzy chcieli tam zostać, a zostali zmuszeni do tego, żeby zamieszkać na terenie ówczesnej Republiki Ukraińskiej i Radzieckiej, a na to miejsce trafili ci, którzy uciekali właśnie przed Ukraińcami. Ukraińcy uciekali przed Polakami, Polacy uciekali przed Ukraińcami, no i zajęli tą jedną przestrzeń. I oczywiście dla tych przybyszy wydaje mi się, że ważne było to, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co było wcześniej i tworzyć coś nowego, coś takiego własnego, uciekając od i swoich własnych doświadczeń rodzinnych, trudnych i od historii lokalnej tego miejsca.
0: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Rozmawiamy dziś z Grażyną Bochenek, autorką książki San, rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli, poświęconej dziejom terenów nad Sanem. Tych historii mocno lokalnych jest w książce wiele. Która z tych historii jest dla ciebie najważniejsza? Pewnie wszystkie są istotne, ale czy któraś jakoś mocno cię uderzyła?
4: No masz rację, oczywiście, że każda jest dla mnie ważna i w momencie rozmów i pisania to nie było nic ważniejszego w moim życiu, ale dziś chyba myślę najbardziej o opowieści przemyskiej. To jest opowieść Romany, Ukrainki, pochodzącej z Przemyśla, jednej z nielicznych, która pozostała w tym mieście razem ze swoją mamą, mimo że część jej rodziny właśnie została, duża część przesiedlona na tereny Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Myślę o niej i dlatego, że sama historia jest niezwykła, ale też dlatego, że ja miałam trochę problem z tym, żeby uwzględnić w tej swojej książce opowieści właśnie ukraińskie czy też bojkowskie. Nawet jeśli udawało mi się dotrzeć do ciekawych bohaterów, to zdarzyło mi się, że te osoby zmieniały zdanie. Nie dlatego, że nie chciały rozmawiać ze mną konkretnie, tylko dlatego, że to nie jest dobry moment dziś, żeby opowiadać, jak to jest być Ukraińcem w Polsce. I to jest bardzo w ogóle trudna też dla mnie rzecz, że w takiej rzeczywistości żyjemy, że ludzie się po prostu o tym boją opowiadać, mają poczucie, że to jest zagrożenie na przykład dla ich własnych dzieci, że będą się spotykać z nieprzyjemnościami i nie chcą sobie tego fundować i właśnie tym swoim najbliższym. Albo też boją się, że jakiś taki status quo w tych miejscowościach małych, w których żyją, zostanie naruszone, bo oni się za bardzo afiszują z tym swoim pochodzeniem. to jest jakby trudne, że, ale rzeczywiście tak jest i tutaj ja z tym nie mogę dyskutować. A Romana odważyła się tą historię nie tylko opowiedzieć mi, ale też, żeby ona została opublikowana. Tak, to jest Romana Zołotnyk. Wspaniała osoba, która dorastała w Przemyślu, udając, że jest Polką. Razem ze swoją mamą, łącznie z tym, że u siebie w domu rozmawiały także po polsku, bojąc się rozmawiać po ukraińsku. I ona opowiada o tym, jak stosowała w swoim życiu mimikrę, której zasad nikt jej nie tłumaczył, ale ona wiedziała, że po prostu ma się zachowywać tak jak polskie dziecko.
1: To chyba dość powszechne.

0: dla jej mamy było ważne, żeby chodziły na msze grekokatolickie, które się odbywały w Przemyślu, w takich jakby wypożyczanych na ten cel świątyniach rzymskokatolickich. No ale wejście do kościoła i wyjście z niego to były bardzo trudne momenty, bo wtedy na ulicach byli po prostu przemyślanie, którzy mogli zobaczyć, że ktoś wchodzi na mszę grekokatolicką, czyli może zidentyfikować tą osobę jako właśnie podejrzaną. I ta mała dziewczynka rzeczywiście się tego obawiała i gdy zobaczyła swoją koleżankę na ulicy, no to wpadła po prostu w przerażenie. Co może się wydarzyć? No co się może wydarzyć? No ale ten jej strach był absolutnie ogromny, więc to są tego rodzaju historie bardzo przejmujące. No mamy takie poczucie, no bo przez kilkadziesiąt lat dorastaliśmy, czy nasi rodzice pewnie bardziej, tak, w czasach PRL-u, że już jesteśmy tą społecznością taką homogeniczną i dużo się wydarzyło, żeby rzeczywiście tak się stało, bo przecież te procesy polonizacyjne były i są bardzo intensywne i ci, którzy są potomkami rodzin ukraińskich czy mieszanych, to często nie mają wiedzy w ogóle o tym. Część się dowiaduje i włącza to w swoją tożsamość, tak jak część moich bohaterów, ale część uznaje, że to jest coś nieistotnego i właściwie a nie wiadomo, czy to jest prawda i pozostawia to po prostu jako taką jakiś nieznaczący fakt. Więc no, to pogranicze, jakie było kiedyś, dzisiaj jest bardzo takie zachowane, ja mam wrażenie, w takiej fragmentaryczności ogromnej, tak? W jakiś taki bardzo niepełny sposób. Te procesy, które miały miejsce, no to jednak zmieniły krajobraz właśnie tej przestrzeni, w której my żyjemy i tej mentalności. Co dalej się będzie z tym działo? Na ile to odkrywanie przeszłości będzie częstym doświadczeniem i co się dalej za tymi odkryciami wydarzy, no to są otwarte pytania. Ale jeśli sytuacja zewnętrzna jest taka, że właśnie nadal źle się przyznawać do tego, że się jest Ukraińcem czy Żydem, no to ludzie nie mają w sobie często takiej odwagi, żeby wbrew tym okolicznościom zewnętrznym upierać się przy tym, co być może jest ważne dla ich tożsamości. Nie wolą to po prostu sobie odsunąć.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Grażyną Bochenek. Wrócimy już za moment. Dziś w naszym programie czeka nas jeszcze opowieść o niezwykłych zdjęciach Krystiana Kłysewicza, który fotografuje wschodnie rubieże naszego regionu, między innymi ukryte w lasach cmentarze.
2: Idąc na wiosnę, widzimy kwitnący barwinek i wiemy, że o, tutaj była wioska, prawda? Nie musimy spoglądać na mapę. Jeśli ktoś cokolwiek wie o regionie i o takich miejscach, to wie, że są ślady przeszłości, z którymi my się tutaj stykamy. To przenikam przez siebie po prostu. Teraz mamy przyrodę, wiemy, idziemy teraz lasem, zachwycamy się, mówimy, jaki piękny las, a 50 lat temu tam było pole uprawne. Tam była droga, tam była wioska, byli ludzie. To jest takie chodzenie po takim mistycznym świecie, gdzie tu wręcz takiego ducha się czuje, jakby się mijało tych ludzi idąc tą drogą, że tutaj było życie, a teraz nie ma nic. Wschody słońca w lecie są o 16:00, prawda? Wszyscy śpią, więc ja sobie buszuję, przyjeżdżam, a żona dopiero oczy otwiera.
1: Mówił Krystian Kłysewicz. Opowieść o odkrywaniu i fotografowaniu takich miejsc już za parę chwil.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Teraz wracamy już do rozmowy z Grażyną Bochenek, autorką książki San, rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli. Wracając do bohaterki, o której chwilę temu wspominałaś, do przemyślanki Romany Złotnik, jak wyglądają dzisiaj losy?
0: Żyję w Przemyślu nadal, czuję się w tym Przemyślu u siebie i działa obecnie jako wolontariuszka w domu ukraińskim. Właśnie historia jej życia jest trochę historią społeczności ukraińskiej w mieście Przemyślu i przed wojną, i w tym okresie powojennym. Bardzo jest taką uważną obserwatorką tego, co się dzieje i w Polsce, i w Przemyślu, i bardzo świadomą relacji polsko-ukraińskich, otwartą na dialog, ale też no, wyczuwającą to zagrożenie, które jest obecnie. Jej rodzina teraz też jest rodziną mieszaną. Ona nie ma problemu z tym, żeby właśnie łączyły się te pierwiastki różne w obrębie jednej rodziny. Tak jak to też kiedyś było, prawda? To nie jest tak, że ta tożsamość musi być jakaś zero-jedynkowa i naprawdę to rzadko się zdarza, że ona jest taka zero-jedynkowa. No, Romana jest dla mnie właśnie takim przykładem osoby, która ma w sobie tą uważność, otwartość. Chciałabym, żeby w taki sposób myśleć o przeszłości, tak jak to ona robi. I też, żeby mieć w sobie taką odwagę, jaka jest jej udziałem. Chociaż no, zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla wszystkich dostępne rozwiązanie.
1: Czyją historią z książki chciałabyś się jeszcze podzielić?
0: Chciałabym jeszcze o jednej historii przemyskiej powiedzieć, czyli o historii Olgi Solarz, która

0: nie jest rodowitą przemyślanką oczywiście, ale jest właśnie rzadkim przykładem osoby, która sprowadziła się do Przemyśla. Zdaje się już ponad 18 lat, więc mówi, że to już jest pełnoletnią przemyślanką, bo to też jest jakby obraz dzisiejszego pogranicza, prawda? Tutaj jest mnóstwo osób napływowych w różnych okresach pojawiających się. A Olga Solarz łączy w sobie różne tożsamości. Mówi o tym, że ma tożsamość rzeczpospolitańską, czyli i taką wileńsko-litewską, i ukraińską, i polską, i jeszcze kaszubską. Pojawia się tutaj wątek tego, jak mówiono o Kaszubach jako o osobach z czarnym podniebieniem. To taki rodzaj uprzedzenia w stosunku właśnie do tego, jak, że Kaszubi są często nierozgarnięci, trochę tacy niepoważni. Ona, mając jednego z dziadków Kaszubów, czuła, że tak właśnie jest traktowana, dorastając na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Więc to jej poczucie tożsamości, jak ona je składa, to jest dla mnie bardzo takie inspirujące i ważne, ale też to, jak ona jest zaangażowana w konflikt rosyjsko-ukraiński, jak dużo robi dla Ukrainy, jako wolontariuszka ona właściwie tam spędza ponad, może równo pół roku jest w Polsce, pół roku jest w Ukrainie. Jest bardzo proobywatelska w tym, traktując interes Ukrainy też jako interes Polski. Jest niesamowitą, naprawdę niesamowitą osobą. Znaczy wszyscy, muszę powiedzieć, że wszyscy moi bohaterowie, ja mam do nich ogromny szacunek i bardzo ich polubiłam. I cieszę się, że ich historie się w tej książce pojawiły, ale właśnie na Olgę jeszcze też chciałam zwrócić szczególnie uwagę.
1: Olga jest też świetną badaczką lokalnych społeczności.
0: Tak, no jest antropolożką przecież. To swoje wykształcenie i wiedzę długo dawała temu upust w takim fantastycznym blogu Magia Ludowa Karpat. Można znaleźć ją oczywiście na Facebooku i teraz mnóstwo wpisów dotyczy właśnie tej sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale te jej obserwacje, one mają w sobie dużo takich obserwacji właśnie antropologicznych z ducha. Są niesamowicie interesujące. To nie jest tylko taki zapis na bieżąco, ale też takie spojrzenie trochę szersze. Też jest fantastyczna historia o tym, jak uratowała baby połowieckie, tak? Trzeba też dbać o kulturę, prawda? Mimo tego, że jest wojna i życie ludzkie oczywiście jest ważne i kwestie bezpieczeństwa, ale jeśli pojawia się możliwość uratowania takiego wielowiekowego przecież dziedzictwa, zachowania dla potomności, no to jak to wspaniale, że właśnie Olga tam była, zobaczyła to, co zobaczyła i podjęła działania i ci żołnierze, z którymi współpracuje, podążyli za nią.
1: Jednym z swoich bohaterów jest też Arkadiusz Andrejko, znany ze świetnych bieszczadzkich deskali.
0: Znamy się z Arkiem już dosyć dawno. Tutaj on się pojawił trochę w momencie, kiedy obawiałam się, że właśnie nie uda mi się zachować tej wielogłosowości i wieloperspektywiczności opowieści o Sanie, właśnie z tego powodu, że niektórzy obawiają się upublicznienia swoich historii, więc skupiłam się na osobach, które same o tej historii opowiadają, czyli trochę takim jest jakby pośrednikiem w tych opowieściach, a to, że on maluje na deskach, które na budynkach, które znajdują się na zewnątrz, tak, są narażone na czynniki zewnętrzne, to dla mnie to jest niesamowita metafora tego właśnie, jak funkcjonuje nasza pamięć, tak, jak ona się spłukuje, co jej może zagrażać, co z niej pozostaje, no bo to jest jakby też istotna część tej pracy Andrejkowa, że ten upływ czasu, on się godzi z tym, że ten upływ czasu odciska swoje piętno na jego pracach. No ale jednocześnie to jest takie ujmujące i wzruszające, że tyle osób chce zachować w pamięci swojej, ale też otoczenia bliskie osoby z przeszłości, bo tak naprawdę dzięki nim my właśnie jesteśmy tym, kim jesteśmy. Nie tylko w takim wymiarze jakby bardzo praktycznym, że ktoś wybudował ten dom, wybudował tą stodołę i tak dalej, uprawiał to pole, ale też po prostu nas kształtował.
1: Tu dodajmy jeszcze, że Andrejkow maluje postacie ze zdjęć, postacie związane z daną przestrzenią, z domem czy ziemią.
0: Tak, taka jest jakby idea tego cichego memoriału. Czasami on sięga też do zdjęć archiwalnych związanych z historią danej miejscowości w momencie, kiedy potomków tej rodziny brakuje. I tutaj się pojawił też ten element wielokulturowości. No ale też i ciekawa jest historia samego Andrejkowa, który, przyznaję, też nie miałam takiej świadomości, zapraszając go do rozmowy. On nie ma wiedzy, czy ma bardzo taką fragmentaryczną wiedzę na temat swojej własnej rodziny. I to też jest niezwykłe, prawda, że jest wyczulony na te historie, w ogóle na historie i historie takie indywidualne, rodzinne ludzi, których portretuje, a sam widzi u siebie pewien deficyt, ale czuje, że jest to też temat, którym chciałby się zająć, do którego chciałby wrócić. Może to jest tak, że wszystko potrzebuje czasu, prawda, żeby się do tego zbliżyć, zgłębić. Więc nie wiem, jak to wygląda u Arka teraz, bo już chwilę temu się spotkaliśmy, ale bardzo się cieszę, że opowiedział mi o sobie i o tej właśnie działalności swojej artystycznej, bardzo wyjątkowej, która zresztą wyszła poza teren Podkarpacia i właściwie chyba nie ma już województwa, gdzie jego prace się nie znajdują.
1: Jedną z bohaterek książki jest też Eleni Ciuma z Krościenka. Mamy historię Greczynki, która może część czytelników zaskoczyć.
0: Wydawało mi się, że to jest taka historia dosyć dobrze znana, ale chyba jednak nie. A przecież bardzo się też łączy właśnie z tymi relacjami polsko-ukraińskimi chociażby, bo właśnie w momencie, kiedy Krościenko, tak jak kilkanaście innych miejscowości w czasie korekty granic wróciło do Polski w roku 51, ale bez mieszkańców, mieszkańcy zostali przesiedleni na wschód, no to pojawiła się stosowna okoliczność, żeby tu właśnie przyjąć greckich uchodźców, uczestników wojny domowej po stronie komunistycznej. Polska przyjęła wielu takich uchodźców. No i właśnie Krościenko stało się de facto grecką wsią na długie lata. I to też jest takie ciekawe, zdumiewające, że Polska była w stanie przyjąć bardzo biednych ludzi, pokiereszowanych przez wojnę, w momencie, kiedy sama się podnosiła dopiero ze zniszczeń wojennych. Ludzi o odmiennej kulturze, o odmiennym wyznaniu, niezrozumiałym języku. I to wszystko zadziałało bardzo dobrze. I oni zostali, Grecy tutaj zostali przyjęci z ogromną życzliwością. To się powtarza w bardzo wielu różnych relacjach, więc no to jest chyba też takie lustro trochę dla nas, dla tych dyskusji dzisiejszych, jak sobie radzić z migracją i czy mogą do nas przyjeżdżać ci, którzy są tak bardzo różni od nas, no bo jednak można.
1: Czym się stał dla ciebie san po pracy nad tą książką?
0: Mityczną trochę rzeką, bo do tej pory jednak był przede wszystkim przepiękną rzeką, tak? Taką krajobrazowo, wypoczynkowo, wakacyjną. Oczywiście też bywałam w Bieszczadach na wakacjach, ale i też na tym odcinku trochę niżej, czyli od Przemyśla. Po prostu przepiękna rzeka, na spływy, na jakieś wycieczki rowerowe. Teraz patrzę na nią z większą świadomością właśnie tego kontekstu historycznego. Przypominają mi się historie różnych bohaterów, jak odwiedzam te miejsca. Myślę sobie właśnie też o tym, że jak duże znaczenie miało to, że te polityczne różne decyzje uczynienia Sanu granicą, jak to wpłynęło na życie wielu ludzi. Oczywiście myślę o tym też, że była to taka rzeka, która oddzielała w pewien sposób ten etnos ukraiński i polski, ale przez długi czas nie miało to większego znaczenia dla ludzi, którzy tam żyli. Myślę sobie, że powoli pewnie zmierzasz do pytania, czy łączy, czy dzieli dzisiaj rzeka San. Ale ja tak myślę, że to tak naprawdę to nie rzeka nas dzieliła i łączyła, prawda? Tylko, że to my podejmujemy decyzję, jakie znaczenie nadajemy tej rzece. I to cały czas jest takie otwarte pytanie, czy ona nas będzie łączyć, czy też dzielić.
1: I niech to będzie puenta tej opowieści o książce San, rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli, opowiadała nam jej autorka Grażyna Bochenek.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Zostaniemy jeszcze dłuższą chwilę przy opowieściach o wschodnich rubieżach naszego regionu. Przybliżymy wam bowiem niezwykłą pasję Krystiana Kłysewicza, który fotografuje ślady przeszłości naszego regionu, odkrywając na ogół o wschodzie słońca dawne miejscowości położone we wschodniej części Podkarpacia, od Bieszczad aż po południowe Roztocze. W fotografiach Krystiana przyroda spotyka się z historią.
3: Idąc na wiosnę, widzimy kwitnący barwinek i wiemy, że o, tutaj była wioska, prawda? Nie musimy spoglądać na mapę. Jeśli ktoś cokolwiek wie o regionie i o takich miejscach, to wie, że są ślady przeszłości, z którymi my się tutaj stykamy. To przenikam przez siebie po prostu. Teraz mamy przyrodę, wiemy, idziemy teraz lasem, zachwycamy się, mówimy, jaki piękny las, a 50 lat temu tam było pole uprawne. Tam była droga, tam była wioska, byli ludzie. To jest takie chodzenie po takim mistycznym świecie, gdzie tu wręcz takiego ducha się czuje, jakby się mijało tych ludzi idąc tą drogą, że tutaj było życie, a teraz nie ma nic. Inne jest odczucie, jak komuś się jedzie i za dnia coś pokazuje, a inaczej, kiedy jest się tam o poranku, No i to współgra ze sobą, to jest po prostu taki zlepek wszystkiego, że w człowieku aż ja, no wschody słońca w lecie są o 4:00, prawda? Znaczy ja wstaję o 3:30, jadę na miejsce, robię zdjęcia, przyjeżdżam do domu, jem śniadanie, idę do pracy. Taki to był zamysł, żeby to były wschody słońca. O wschodzie słońca wszyscy śpią, więc ja sobie buszuję, przyjeżdżam, aż ona dopiero oczy otwiera.
1: W jaki sposób Krystian Kłysewicz opowiada o dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym wschodnich zakątków regionu?
3: Nie słowami. Głównie to jest obraz, dźwięk. Czasami może troszkę i słowa, ale głównie przez zdjęcia i filmy.
1: Zaczęło się od Bieszczad.
3: Tak, to był taki pierwszy jakby hype popularności, bo tutaj już bawiłem się zdjęciami, filmami w takiej technice dosyć mało popularnej, timelapse'owej. Wtedy to było dosyć ciężko robić takie rzeczy. Teraz każdy w telefonie ma automat, może sobie to ustawić, kliknąć, chwilę poczekać, gotowe. To była szyna zrobiona w piwnicy z rurek kanalizacyjnych, z takiego pręta, gdzie po przekręceniu 3 obrotów korbką, po 3 obrotach aparat się przesuwał 1 mm, robił zdjęcie. Ja przesuwałem, on się milimetr przesuwał. No i tak robiło się 250 zdjęć, przy czym też zdarzały się ujęcia nocne, jak na przykład na cmentarzu w Radrużu, gdzie takie zdjęcie naświetla się 30 sekund, więc ja na mrozie pamiętam minus 15 stopni, naubierany z 7 warstw, na stojący na kawałku pudełka tekturowego, żeby mi stopy nie odmarzły. 2 godziny siedziałem i co 30 sekund robiłem 3 obroty, żeby zrobić 250 zdjęć jednego ujęcia. Także przygoda niesamowita. No i z takim sprzętem uzbrojeni z bratem ruszyliśmy w Bieszczady, bo troszkę żeśmy, brat też się trochę tym zajmuje, no robi też muzykę do moich filmów, podkłady dźwiękowe. Wybraliśmy się w Bieszczady, bo stwierdziliśmy, że po co, on też sobie robił, wtedy mieszkał w Wielkiej Brytanii, też zaczął robić takie filmy, trochę żeśmy konkurowali, przyjechał i mówi, to słuchaj, jedziemy w Bieszczady, bierzemy sprzęt, zobaczymy co wyjdzie. Wróciliśmy po 38 godzinach, bez snu, bez wytchnienia, łażąc po górach i zrobiliśmy nasz pierwszy odcinek Bieszczady Lato w 38 godzin. No, ukazał się w internecie, no i taki zachwyt, no bo nawet nie byliśmy świadomi, że takich materiałów w tamtych czasach, bo to było 2012 rok bodajże, czy 10, nie było w internecie i poszliśmy za ciosem, no skoro lato, no to jeszcze jest jesień, zima i wiosna, więc 4 takie zjazdy rodzinne, powiedzmy braterskie, podróż te Bieszczady, już potem na troszkę dłuższy okres, bo w jesieni byliśmy bodajże 5 dni, potem jeszcze raz wróciłem, zimą sam brat pojechał, a na wiosnę byliśmy, najpierw brat pojechał wczesną wiosną, a ja po 2 tygodniach, bo jak on pojechał, to się okazało, że jeszcze śnieg leży, a ja wróciłem, jak już troszkę więcej zieleni było.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Naszym gościem jest dziś Krystian Kłysewicz, pasjonat fotografii i filmu koncentrujący się na ukazywaniu piękna wschodnich rubieży naszego regionu. Przed momentem opowiadałeś nam o niezwykle popularnej filmowej serii o Bieszczadach. Później eksplorowałeś na przykład północno-wschodnie krańce Podkarpacia, Roztocze, nawet Lubelszczyznę. Co najbardziej lubisz w pograniczu?
3: Ostatnio na takim spotkaniu, opisaniu takiej strategii dla tych okolic, stwierdziliśmy, że nie używamy słowa odwiedzam, tylko właśnie odkrywam, bo to takie jest pogranicze nasze. Tutaj się nie zwiedza, tutaj się wszystko odkrywa. Różni się to pogranicze, bo powiedzmy od Bieszcza przez wschodnią część Roztocza, po to Roztocze i Grzędę Sokalską. To są takie miejsca, gdzie są turyści, potem nie ma nic i trzeba sobie wszystko odkryć. Jest to tajemnica, gdzieś ukryta, ludzie pytają, nie wiedzą, sam też nie jestem stąd, znaczy nie urodziłem się tu, nie mam żadnych korzeni, więc wszystko odkrywałem na nowo. Potem jest kawałek tego Roztocza, takiego spopularyzowanego lubelskiego i Grzęda Sokalska, którą jakby jest w tym momencie, myślę, jak Roztocze było 15 lat temu, czyli na etapie odkrywania.
1: To przestrzeń niegdyś wielokulturowa, wieloetniczna, którą faktycznie można bez końca odkrywać. Masz w niej jakieś swoje ulubione miejsca? To na przykład Dachany?
3: No to jest moje ulubione miejsce, jakby nie było. Też nie jest tak, że odkryłem je od maleńkości czy coś. Słyszałem Dachany. W tym momencie mówię, dobra, no to jadę na te Dachany i to jest łaskawe miejsce, bo dla fotografa szczególnie, bo tam się spotyka słońce, mgła, przyroda, las, przeszłość, to koryto. Dachany są rozległe, są Dachany 1, Dachany 2, to są wioski, które kiedyś tam istniały. Po wojnie były tam PGR-y. Okolice Wielkiego Działu między Wolą Wielką a Werchratą. Koryniec jeszcze, śródleśne polany, 2. Przy jednym jest koryto, to jest ten słynny punkt widokowy. przy którym trzeba stanąć, o wschodzie słońca. Ludzie, którzy jadą tam po południu czy wieczorem, to nie wiedzą, co to są Dachany. Jak nie byłeś na Dachanach o wschodzie słońca, to nie byłeś na Roztoczy, nie byłeś na Dachanach. Ja tak zawsze mówię, to jest moje motto. Jesteśmy na wzgórzu, lekkim wzniesieniu, z lewej strony za plecami mamy wielki dział, a przed nami jest łąka, która schodzi w dół, widzimy ścianę lasu i wzgórze monasteru. I za tym wzgórzem od czerwca, niektórzy mówili, że tylko jesienią, sierpień, tam są mgły. Nieprawda, można jechać już od maja do końca października, praktycznie, może nie codziennie, ale kiedy nie ma wiatru, w tej dolince, przy tych drzewach snują się piękne mgiełki, a wschodzące słońce rysuje cienie, rysuje te linie po koronach drzew. To jak wygląda jak taki pokaz laserów, takich mgielnych, niesamowite. Tam się po prostu wraca. Tam czasami jest tak, że też warto poczekać. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, o, wschód słońca, no fajnie, idę. Nie, tam trzeba posiedzieć z godzinę, półtorej, żeby to słońce... Tam spektakl. To zaczyna się od słońca, to słońce też musi wejść odpowiednio wysoko, żeby te linie się narysowały, żeby te cienie poszły aż do ziemi. Tam można siedzieć półtorej godziny o wschodzie słońca i po prostu z otwartą gębą, jak to się mówi, siedzieć i podziwiać, jakie to jest piękne.
1: Czyli pogranicze to trochę taka przestrzeń dla cierpliwych odkrywców, dla tych, którzy lubią usiąść, pomyśleć, zapomnieć w ogóle o tym, że istnieje czas.
3: To nie jest tak, że dla turysty takiego, co nie wiem, idzie i patrzy, i rozmawia sobie. Tutaj trzeba się zatrzymać troszkę. Trzeba też poczuć tą historię. Troszkę wiedzy trzeba mieć. Ktoś, kto nie ma pojęcia o pograniczu, to powie, nic zachwycającego. Tutaj no, zwykłe łąki, zwykłe lasy, nic takiego się nie dzieje. Ale jeśli ktoś ma elementarną wiedzę na temat tego, co tutaj się działo i z czym ma styczność, z jaką materią ma styczność, no to robi się magia w tym momencie. W tym momencie całkiem inaczej postrzega się na rzeczy, które w innych regionach są banalnie proste. Po prostu las, jakiś krzyż, nic takiego, prawda? A tutaj jest inaczej. Tutaj jest tak głębia, naprawdę mocna głębia taka, no, że czasem nawet uczucia się uruchamiają.
1: Jakie są najciekawsze odkrycia Krystiana Kłysewicza? Co w głowie najbardziej pozostaje?
3: No myślę, że takie pierwsze zetknięcie z tymi Dachanami to na pewno było takie niesamowite. Myślę, że to te wschody słońca tutaj po prostu, bo takie miejsce, nie da się opowiedzieć w jednym miejscu, że o, to było coś genialnego, prawda? Dla mnie takim magicznym miejscem i takim ckliwym, że tak powiem, to jest Cerkiew Dziewięcieży, szczególnie właśnie po wizycie o wschodzie słońca. Ludzie czasem, mówię, inne jest odczucie, jak komuś się jedzie i za dnia coś pokazuje, a inaczej, kiedy jest się tam o poranku. No i to współgra ze sobą, to jest po prostu taki zlepek wszystkiego, że w człowieku aż ja, no wschody słońca w lecie są o 4 godzinie, prawda? Ja wstaję o 3:30, jadę na miejsce, robię zdjęcia, więc ja sobie buszuję, przyjeżdżam, a żona dopiero oczy otwiera. Także to jest też taka energia, która daje też moc na cały dzień, prawda? Że ludzie się pytają, byłem dzisiaj o 4 gdzieś na zdjęciach, ale nie widać po tobie, żebyś nie wyspany. To człowieka ładuje po prostu. To daje mu tą energię.
1: Wspomniany Dziewięcierz to miejsce, którym także w jakimś stopniu się zaopiekowałeś, bo razem z żoną prowadzisz stowarzyszenie Przystanek Choryniec. Dziewięcierz to cerkwisko, 200-300 metrów od granicy.
3: Zaczyna się cmentarzem. Kompletnie nie spodziewamy się, co nas spotyka. Zwykła brama, nowoczesna, z betonowym ogrodzeniem. Nic specjalnego na cmentarzu, stare krzyże. Ale wystarczy przyjść 100 metrów. Dochodzimy do takiego wzgórka i nagle stajemy przed panoramą cerkwiska, które jeszcze 50 lat temu dawało ludziom wiarę i było miejscem spotkań. Zostały same mury na bazie prostokąta, a co jest niezwykłe, czego nie ma nigdzie, bo nie ma tego nigdzie, to są dwie piękne bramy. Ogólnie teren ogrodzony do tej pory murkiem na wzniesieniu nad bagnem, dwie bramy takie wejściowe i schody, którymi można wejść do tego cerkwiska. I o wschodzie słońca przez tą zachodnią bramę idziemy w kierunku tego światła. I kiedy ta, jeszcze się zdarzy, że jest mgła z tego bagna, który mamy, i idziemy po prostu przez tą mgłę i te promienie słońca przechodzą przez te drzewa i sobie możemy wejść na to cerkwisko, to o czym tu mówić? No, ja mogę opowiadać, 1000 słów mogę wylać, 1000 słów mogę powiedzieć, jak ktoś nie przyjedzie, to nie poczuję.
1: To miejsce, którym się zaopiekowaliście.
3: Była potrzeba po prostu czasu. Cerkwisko zostało oczyszczone kilka dobrych lat temu, no ale czas płynie, prawda? Natura upomina się o swoje. Cerkwisko będące na skraju lasu, praktycznie w lesie, wiadomo, że no, zarośnie samosiejki i zarosło za mocno. Też przy takiej motywacji lokalnego radnego stwierdziliśmy, że no, trzeba coś z tym zrobić. Udało się pozyskać fundusze z ministerstwa. I przeprowadziliśmy akcję z wolontariuszami przez kilka dobrych spotkań, kilkugodzinnych. Wyczyściliśmy kompletnie cerkwisko z wszelkich zakrzaczeń, a naprawdę to były już drzewka, samosiejki sięgające 3-4 metrów, takie dosyć grube, więc trzeba było i piły motorowe zaangażować. Nie dotykaliśmy materii, zajęliśmy się tylko zielenią i cerkwisko na nowo ożyło.
1: Dziś w naszym magazynie Co jest grane przedstawiamy Wam niezwykłą pasję Krystiana Kłysewicza, który fotografuje nieistniejące wsie czy stare cmentarze we wschodniej części Podkarpacia. Zdjęcie z Dziewięcierza, zrobione gdzieś w okresie zaduszek, było wiralem, spopularyzowało to miejsce, ruszyły pielgrzymki, ludzie zachwycili się starym cerkwiskiem, a Wy zorganizowaliście tam nawet koncert.
3: Tak, tak. Angela Gaber zagrała w tym miejscu. No jak skoro żeśmy już oczyścili to miejsce, no to jakieś dźwięki mogłyby tam popłynąć, już nie tylko sama natura, prawda, bo ptaszki najlepiej śpiewają rano. Rano to tylko ja tam chyba chodzę. Więc koncert, tak. No Angela Gaber nadała klimatu niesamowitego temu miejsca z podświetleniem, iluminacją. To miejsce aż się prosiło. Myślę, że repertuar był dopracowany idealnie. Zachwyt ponad około 150 osób usiadło sobie na trawce, na kocyku i rozmiały dźwięki natury. Także no to pogranicze, jak się doda jeszcze takich smaczków, typu koncert, typu też organizujemy, to był początek rajdu nocnego na Dachany, który organizujemy już od 4 edycje były. Innym razem coś na Dachanach, dziewczyna z Hangiem nam przygrywała, kiedy te mgiełki tam grały, słoneczko. Także troszkę smaczku, jak się do tego doda, to jeszcze się potęguje, szczególnie takim turystom, prawda, którzy przyjeżdżają na takie rzeczy. Im czasem trzeba troszkę pomóc takimi właśnie dodatkami.
1: Przestrzeń pogranicza jest dziś porośnięta lasami i te stare, leśne cmentarze dla osób z centralnej części Polski wydają się chyba czymś najbardziej niezwykłym.
3: No, cmentarze są najpiękniejsze do fotografowania, bo niestety dotknięte tym zębem czasu, są idealnym plenerem dla fotografów. Z jednej strony fajnie, że są renowacje tych krzyży. Dla fotografa ja się aż tak nie cieszę z tego powodu, bo ten czas, który widać na tych krzyżach, te mchy, te porosty, to znika. Świetnie, bo to będzie dla naszych potomnych. Dla fotografa ja już szukam tych właśnie troszkę bardziej zaniedbanych. Owszem, jak są zarośnięte, to też nie jest dobrze, prawda? Więc o to też trzeba dbać i takie prace są mega potrzebne, bo turysta nie wejdzie do czegoś, co jest zarośnięte, prawda? Fajnie, że są w takim stanie, jakim obecnie są. Dużo osób dba i stowarzyszenia, i nadleśnictwa. To jest potrzebne, bo to w końcu zniknie. Dużo tych krzyży jest jeszcze w ziemi. Czasem jak się właśnie wyczyści jakiś teren, to nagle się okazuje, że chodzi się po krzyżach, prawda, leżących w tym runie leśnym. Troszkę smutne to jest, dlatego warto po prostu dbać o tą przestrzeń.
1: Jakie jeszcze miejsca obok wspomnianych Dachanów mogą najmocniej zachwycić turystę wybierającego wschodnią część Podkarpacia i szukającego czegoś innego niż Bieszczady?
3: Ja myślę, że Werchrata ma dwa wzgórza, dwa punkty widokowe. Na jednym właśnie do zdjęcia jest kopuła, a na drugim jest przeurokliwy krzyż. I tak kiedyś nawet śmiałem się, że jakbym miał być jakimś krzyżem, to chciałbym być tym krzyżem, bo stoi w najlepszym miejscu widokowym, ogląda wszystkie wschody i zachody słońca, prawie wszystkie z mgłą, bo też Werchrata, to jest takie przedłużenie Dachanów, można powiedzieć.
1: Dziś w naszym programie eksplorujemy wschodnie krańce województwa podkarpackiego, a naszym przewodnikiem po niezwykłej krainie gór i migieł jest Krystian Kłysewicz, autor znakomitych fotografii pogranicza, który wraz z żoną prowadzi także stowarzyszenie Przystanek Choryniec. Po pytaniu o najciekawsze zakątki wschodniej części Podkarpacia nie padła żadna nazwa miejscowości w Bieszczadach.
3: Bieszczady się troszkę popsuły turystycznie. Ja tak powiem, że jak kręciliśmy z bratem jeszcze, to były takie bardziej dzikie. Te szlaki były bardziej takie surowe. Teraz dużo schodów jest, innych takich. Wiadomo, to jest przystosowanie się do turysty, do turystyki, do ilości turysty. Na tym roztoczu tutaj mamy jeszcze ten komfort, że się nie spotyka tych turystów. Jeszcze jest ta cisza, jeszcze jest fajnie. I dlatego warto tutaj teraz przyjechać, bo kiedy zacznie się tutaj taki ruch turystyczny, może nie jak Bieszczadach, bo do tego na pewno nie dojdziemy, to będzie troszkę inaczej, ale jeszcze jest ta dzikość. Trzy etapy. Bieszczady to już są odkryte, można też mają dużo, dużo, dużo fajnych tajemnic, dużo ciekawych miejsc jeszcze, ale już są spopularyzowane i takie turystycznie mocne. Potem jest to Roztocze, które jest takim na drugim etapie, a na tym pierwszym etapie jeszcze jest właśnie, wydaje mi się, ta Grzęda Sokalska, na którą też udało mi się parę razy zajechać. Tam bardziej pola, mniej lasów, no tam maj, że cerkwie, też właśnie dużo rzepaków i te cerkwie gdzieś tam wyłaniające się, taki klimat tych PGR-ów, jak się teraz ich nie odwiedzi, to za 10 lat tam może nie być nikogo. To też trzeba powiedzieć, że my się strasznie wyludniamy. Już w tej chwili na tych wioskach w Wrchlacie jest masa domów, które stoją puste. Za 20 lat na przykład tam będzie, prawie cała wioska będzie pusta. To też, to się mocno zmieni. To, co ludzie pamiętają sprzed 40 lat, jak było, sprzed 20, ile dzieci teraz do szkoły chodzi, pogranicze jest takie... Nie ma różowej przyszłości przed sobą, można tak śmiało powiedzieć, ale można powiedzieć, że będzie jeszcze pięknie.
1: Ludzie z zewnątrz przyjeżdżają i potrafią zachwycić się wschodnimi krańcami regionu. Miejscowi pytani o to, co warto zobaczyć, na ogół jednak machają ręką i mówią: panie, tu nic nie ma. Wśród lokalnej ludności czuć chyba jeszcze jakieś traumy po niezbyt ciekawych doświadczeniach z przeszłości, choćby po krwawych konfliktach etnicznych lat 1943-47.
3: Bardzo czuć. Ja jako człowiek, który nie miał świadomości tego, co tu się wydarzyło, mówię, moja rodzina nie pochodzi stąd, nie mam tego znamiona tych terenów po prostu i tej historii. Inaczej się to odczuwa, inaczej się to postrzega. Może troszkę łagodniej, ale tak jak myślę powinno. Przeszłość jest przeszłością, trzeba o niej pamiętać, trzeba ją pielęgnować, ale trzeba też iść dalej. To jest bardzo ciężko. Natomiast ludzie z zewnątrz, oni uwielbiają o tym słuchać, oni się tym zachwycają. Tutaj przyjeżdżają nawet profesorowie i też taki przykład, że profesor z Warszawy przyjechał, jak wszedł na cmentarz w Starym Bruśnie, to się mało nie popłakał. A to profesor pan Wilkoń, także też znana osoba. No, oni się zachwycają, prawda? To jest to piękno i potrafi zachwycić. No u nas jest gorzej, tak, z tymi lokalnymi osobami. Po części można się dziwić, można ich zrozumieć, ale dobrze, że są ludzie, którzy z zewnątrz potrafią to docenić.
1: O fotografowaniu i miłości do wschodnich krańców województwa podkarpackiego opowiadał nam Krystian Kłysewicz, autor świetnych filmów obrazujących cztery pory roku w Bieszczadach i świetnych fotografii, które odnajdziecie m.in. na jego profilu na Instagramie. Zachęcamy do odwiedzenia, subskrybowania i oglądania jego prac. I to już wszystko w tym wydaniu naszego codziennego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.